chce mnie kpić. Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.

Dużo emocji mam na parkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy

0: ręki płaczę. Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: I po ramie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
5: Uwaga, kierowcy w Koszalinie, do soboty potrwają prace na kładce nad ulicą Gdańską oraz na wiaduktach i moście. W kilku częściach miasta możliwe są zwężenia i chwilowe utrudnienia. Ze strony pogody dzisiaj również utrudnień nie będzie. Czwartek bez deszczu, z dużą ilością słońca, będzie też ciepło.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
6: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Poważne zniszczenia są m.in. w Caracas. Na nagraniach w sieci widać poprzewracane bloki i rozległe zniszczenia na ulicach. Ogromne uszkodzenia powstały na głównym lotnisku pod stolicą kraju. Władze Wenezueli na razie nie podały bilansu ofiar, ale według szacunków mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Świadek nie odpowiedział na żadne z pytań, informuje prokuratura po przesłuchaniu lekarza sygnalisty ze szpitala południowego w Warszawie. Dr Emil Jędrzejewski został wezwany po tym,

0: Jak w Kanale Zero stwierdził, że z powodu zaniedbań uczących się lekarzy w placówce umierali pacjenci. Kilkadziesiąt pytań śledczych wezwany lekarz pominął jednak milczeniem. Śledczy chcieli też zabezpieczyć jeden z kluczowych dowodów.
1: Telefon świadka, na którym jest zarejestrowana wiadomość informująca o zaniedbaniach.
0: Mówi Piotr Zgiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Ponownie przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek. A na lotniskach robi się coraz tłoczniej. Za chwilę początek wakacji i sezon zagranicznych wyjazdów. Podróżnym często towarzyszy pośpiech. Dlatego warto szczególnie pilnować swoich walizek.
2: Pozostawiony bagaż budzi podejrzenia służb. I w momencie, kiedy służby zainteresują się takim bagażem, no możemy również przywieźć przykrą pamiątkę z wakacji w postaci mandatu.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie i dodaje, by nie zgadzać się na przewożenie rzeczy należących do obcych osób.
3: SK Koszalin News.
4: Luszna Wojtów, uwaga, kierowcy w Koszalinie. Rozpoczął się remont ulicy Połczyńskiej na odcinku od ronda Lecha Żyły do ulicy Legnickiej.
5: Zakres prac obejmuje remont studni kanalizacyjnych, frezowanie nawierzchni oraz ułożenie nowej nawierzchni.
4: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Remont ma potrwać do 7 lipca. Bezpłatne badania i nauka ratowania życia czekają na mieszkańców Kołobrzegu. W najbliższą sobotę na Skwerze Pionierów odbędzie się piknik zdrowotny. Od godziny 13.30 w programie m.in. pomiary ciśnienia, poziomu cukru oraz nauka pierwszej pomocy i rejestracja potencjalnych dawców szpiku.
3: Jan, i Wiktor
6: w Radiu SK.
7: No i dzień dobry, ostatni czwartek, ostatni przed wakacjami, więc ja oficjalnie zazdroszczę wszystkim dzieciakom.
8: O, mamy też dzień marynarza, więc ja zazdroszczę wszystkim marynarzom, że mogą popłynąć.
9: Kama, nie namawiaj. Dobra, to idźmy tą drogą, czego, co, komu zazdrościcie, dajcie znać, pochwalcie się.
7: Ale chodzi o taką zdrową zazdrość.
9: Zdrową!
8: Zdrową. Te chore to na izbę chorych, nie?
7: Tak, do tego szpitala południowego.
9: Nie, wychodzimy.
8: Radio SK. 664-402-302 i messengerowe.
7: Komu? Czego zazdrościcie?

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Tak mniej więcej właśnie mówię mojej poduszce codziennie rano, kiedy muszę wstać.
2: I co ona ci odpowiada?
1: Nic.
2: Idź już.
1: Nic, no właśnie nic nie mówi, wiesz?
3: Przestań mnie cisnąć i daj mi spokój, całą noc na mnie leżałaś.
1: Dlatego nasza relacja tak dobrze się układa, bo ja mówię o manie.
2: Nareszcie mamy czwartek za kwadrans, piątek, nareszcie jesteśmy samego rana i nareszcie się odzywają się nasi słuchacze.
4: No cześć, Jesko. Ja to zazdroszczę sama sobie, powiem wam, bo jutro jadę na randkę do Stuttgartu i już nie mogę się doczekać. Pozdrawiam.
1: To otrzymamy za to, żeby ta randkująca druga strona zapłaciła rachunek.
2: To, a czekajcie, randka do Stuttgartu, a Stuttgart jest za Szczecinem, prawda? Dobrze kojarzę?
3: Na pewno nie jest w Polsce.
2: O kurczę, no, ale to fajnie.
1: No pewnie, że
2: to,
1: fajnie.
2: Ktoś czuje, że to jakaś taka, wiecie, jakaś taka znajomość internetowa, no i teraz czas to skonsumować.
1: A wiecie, jak pan ma na imię? Marek.
2: Marek ze Stuttgartu.
3: A wiecie, jak pani ma na imię? Britney.

0: Mamy ją przy sobie i zawsze się cieszymy, jak przychodzi do nas do studia.
1: Dzień dobry, Jadziu.
2: Dzień dobry.
1: Słuchaj, komu zazdrościsz i czego, jeżeli w ogóle? Bo dzisiaj ten temat zazdrości się pojawił od samego rana.
2: Wiesz co, tym, co do lekarza i do szpitala bez kolejki się dostają.
0: Do jakiego szpitala, przepraszam?
3: Słuchaj, nie ma co im zazdrościć, bo na razie dostają się do szpitala, a potem się może okazać, że będą się dostawać do więzienia.
2: Tak bywa. Poranne pracowanie.
1: Pamiętajcie, jeszcze nikt nikogo nie wsadził i nie wsadzi.

0: z dami. No cały czas nie wiemy, z kim zatańczy, ale jedno jest pewne, że będzie tańczył, tak. No.
1: Ale wiadomo, że to będzie para jak z żurnala.
0: Ha! No ten jak żurnalista, no to żurnala,
1: żurnalist.
0: Tak, dokładnie, no. Para jak z żurnala, to się wszystko zgadza.
2: Słuchajcie, wysoko postawiona osoba, właściwie najwyższa jeszcze do niedawna w naszym kraju, czyli Andrzej Duda.
3: No, bez przesady, 1,80 m tam, no.
2: Były prezydent Polski.

0: Świeże Porsche. Takim autem prywatnie będzie się poruszał teraz nasz były prezydent.
1: Polski prezydent w niemieckim aucie? Co za czas.
2: Co za czas.
3: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Porsche grać.
2: Proszę grać.

0: Puf, jak gorąco, puf, jak gorąco.
1: Jeszcze nie, gorąco, ale będzie. I o tym za momencik Marcin Procki, bo falał
2: Co? To ja muszę posłuchać bardzo. To naprawdę, on naprawdę to powie?
0: Tak, podobno. Dziękujemy. W Europie są kraje, które się licytują, u kogo jest goręcej.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Detoura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Detour. Drive your future.
10: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
1: Dzień dobry kierowcom. Poranek na drogach zapowiada się naprawdę spokojnie. W całym regionie pogoda dopisuje miejscami. Niebo jest wręcz bezchmurne. Nigdzie nie notujemy opadów, więc wycieraczki mogą dzisiaj spokojnie odpoczywać. Klimatyzacja niekoniecznie, bo dziś na termometrach do 26 stopni.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
0: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, według ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy osób. Dwa silne trzęsienia ziemi nawiedziły wieczorem Wenezuelę. Ogromne zniszczenia są m.in. w Caracas. Władze ogłosiły stan wyjątkowy, a służby przyznają, że prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar. A fala upałów zalała Europę po rekordowych temperaturach we Francji. Środa zapisze się w historii jako najgorętszy w historii pomiarów też dzień w Wielkiej Brytanii. Historyczny rekord ciepła został pobity także w Hiszpanii. Na północy kraju na termometrach było ponad 43,5 stopnia.
3: Sponsorem programu jest Decathlon.
5: SK Sport News.
4: Meksyk z kompletem punktów kończy fazę grupową piłkarskich mistrzostw świata. W swoim trzecim meczu 3-0 wygrał z Czechami. Z grupy A historyczny awans wywalczyła reprezentacja RPA, która 1-0 pokonała Koreę Południową i zajęła drugie miejsce. W grupie B z pierwszego miejsca wychodzi Szwajcaria, która 2-1 wygrała z Kanadą. Tu z trzeciego miejsca awansuje także Bośnia i Hercegowina, która 3-1 wygrała z Katarem. Znamy też rozstrzygnięcia w grupie C, którą wygrała Brazylia. Canarinhos na koniec wygrali 3-0 ze Szkocją, a w 1/16 z tej grupy zagra też Maroko, które wygrało 4-2 z Haiti.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: W radiu SK.
8: Zwrócimy wszystkim tym, którzy pracują w klimatyzacji, prawda? No tak, no to ważne w tych upałach.
9: Zdecydowanie. Dzisiaj zastanawiamy się, komu i czego zazdrościcie z rana.
10: Hej, Eska, ja zazdroszczę mojej przyjaciółce, z którą jadę na wspólny urlop, że ona od dziś już ma wolne, a ja jeszcze te dwa dni muszę być w pracy.
9: No i tam muszę. Trzeba pójść, oddać krew, potem następny dzień jest wolny i urlop można zacząć już.
8: A ty masz jutro wolne?
11: Ja mam w poniedziałek wolne, proszę pana.
8: W poniedziałek, jutro nie, okej. Czyli ty idziesz oddać krew.
9: Ale poczekaj, pójdzie oddać krew jutro, to będzie miał wolne.

0: otwarte okna w tym autobusie, jak tak pędzimy z tym utworem. Jest fajny przewiew.
1: No, tylko łokcie takie zimne jakieś.
0: Tylko z rana, bo później już będą gorące. No.
2: Wysiadaj z autobusu, na targ idziemy. Będziemy kupować czereśnie teraz.
1: Och,
0: a już to, już się pojawiło, rzeczywiście.
1: Jadłam, strasznie drogie są, ale ja jadłam takie za darmo.
2: Jak to?
1: Jak
0: są drogie?
1: Bo było u kogoś w domu.
0: I powiedzieli, że są drogie?
1: No niestety, są faktycznie, bardzo.
0: Ale są, pojawiły się, są pyszne, korzystajcie.
2: No i uważajcie na kontrolerów. Jeżeli macie coś do czynienia z czereśniami, to może zajrzą wam w koszyk, bo uwaga, ruszają wielkie kontrole czereśni, a kontroluje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Ale po co?
2: Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy sprzedawane czereśnie w Polsce rzeczywiście są polskie.
1: No, ale to jest proste, bo jeżeli na białej koszuli są czerwone plamy, to czereśnie są polskie.
3: Legenda.

0: powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Mix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: I po reklamie.

0: A na imię Marcin.
1: Happy birthday to you.
2: Marcin, Marcin.
3: Eska budzi w urodziny.
4: Tak jest. Marcin, dzień dobry urodzinowo. Witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Przyznaj się, które to, bo facetów się o wiek pyta.
5: 18.
4: 18 urodziny Marcina.
6: Hurra! Super!
4: Chłop stał się dorosły. Właśnie teraz przechodzi taką transformację z dziecka w dorosłego faceta.
7: Czy może to się wcześniej już wydarzyło?
5: No, możliwe, że po części.
2: No dobra, to ustalmy fakty. Wąs już jest?
5: O, już rośnie.
2: No, to już mężczyzna, no.
8: To ja też mam wąs.
2: To ja też.
7: No dobrze, ale słuchaj, jak planujesz świętować swoje 18 urodziny? Od razu ci zdradzę, ja północy się całowałem z moją dziewczyną.
4: Oho.
7: No, a ty?
5: No to może ja też, nie wiem.
7: A masz dziewczynę?
5: Mam.
7: Jak to jest teraz chodzić z dziewczyną, jak ma się 18 lat? I jak to się robi?
5: No dobrze.
7: No dobrze, no okej, no co ja się w ogóle pytam? No przecież no, masz dziewczynę, chodzisz się z nią i tyle, no.
2: Powiedziałabym, spróbuj, ale nie wiem, czy na to twoja żona, Jankę.
7: Nie, to ja już byłem, to już dawno za mną.
2: Słuchaj, bo nie jestem pewna, czy ty masz świadomość tego, kto postanowił napisać do nas w sprawie twoich 18 urodzin.
6: Twoja była dziewczyna!
2: Nie.
5: Powiedzmy, że mam podejrzenia takie.
2: I na kogo byś stawiał?
5: No mamusie pewnie.
2: No i to by się zgadzało, bo napisała: proszę o poranne budzenie dla naszego synka Marcinka. Syneczku, mama, tata i brat Adaś, kochamy cię, synek, no.
5: Ojej.
4: No.
5: Słodkie.
4: Co ty chciałbyś w rewanżu im teraz rzucić przez radio? Dawaj. Bo jest taka szansa, że mają uszy przy głośniku gdzieś tam.
5: A no przede wszystkim podziękować za to.
2: No, to miło.
7: Zaprosisz ich na swoją osiemnastkę?
5: Tak, są zaproszeni.
2: To ja mam jeszcze pytanie, z kolei jako mama swojej własnej córki. Czy 18 urodziny to już jest ten moment, kiedy przestajesz dzwonić do mamy z prośbą o blika, czy jeszcze nie?
5: Nie, no ja nie dzwonię po blika akurat.
7: A, widzisz, czyli twoja córka nie bierze przykład z kolegi. Dobrze. Naszego słuchacza wspaniałego.
4: Teraz my dzwonimy do ciebie i też coś dajemy. Czteroosobowe zaproszenia do Energylandii.
5: O, elegancko, super.
7: No, to tam teraz jak zabierzesz dziewczynę, to już w ogóle.
2: Czekaj, mama, tata i brat Adaś. No nie wiem, czy jest miejsce na dziewczynę. Priorytety w życiu, Jankes, priorytety.
7: No mówi właśnie priorytety, no.
4: Pamiętajcie tylko, żeby nie iść do Energylandii świeżo po imprezie urodzinowej, bo wtedy
7: no właśnie
4: zabawa się zwraca.

0: Ale gramy, ale ładnie trzęsie się antena za 5 minut. Siódma i za 5 minut kolejne newsy.
1: A, wszystko się zgadza. Marcin Procki już nadciąga do nas. Dobrze, że tak biegnie, bo...

0: Robi wiatr i robi się chłodniej, fajniej.
1: Tylko niech on uważa z tym bieganiem, bo jeżeli chodzi o kwestie kolejek w szpitalach i tych takich innych tam rzeczy, które się dzieją ze szpitalami, to bywa różnie. I o tym będzie mówił za chwilę w newsach.
2: Kama i Wiktor.
3: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10.

0: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 22 urodziny Codano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Codano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Codano Optyk.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć.

0: Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć.

0: To będzie ostatnia reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
8: Warunki na drogach dobre, nawierzchnie sucha, widzialność bardzo dobra. Uwaga jedynie na nisko położone słońce, które rano może oślepiać kierowców. Warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne. Przez cały dzień w naszym regionie będzie pogodnie i ciepło do 26 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
9: Dokładnie 7 zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Tysiące osób mogły zginąć w wyniku nocnego trzęsienia ziemi, które wystąpiło w Wenezueli. Największe zniszczenia są w stolicy kraju Caracas. Wstrząsy doprowadziły do zawalenia się budynków i zmusiły mieszkańców do ucieczki. O szczegółach reporter SK Mateusz Chłyston.
10: Dwa silne wstrząsy w Caracas wystąpiły w odstępie zaledwie minuty. Ekipy ratunkowe przeszukują teraz gruzowiska. Według świadków w wielu miejscach słychać wołania ludzi o pomoc. Kompletnie zniszczony jest m.in. Międzynarodowy Port Lotniczy w wenezuelskiej stolicy. Na jednym z filmów opublikowanych w sieci widać, jak w kilka sekund sufit terminalu lotniska po prostu pęka, a pomieszczenia wypełniają tumany kurzu z sypiącego się gruzu. W tle słychać krzyki ludzi uciekających w desperacji. Konkretna skala zniszczeń nie jest jeszcze w pełni znana. Tych, którzy ocaleli, administracja wezwała do opuszczenia domów.
9: Odpiera zarzuty i zapowiada kroki prawne. Dawid Kacprzyk, były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, wydał oświadczenie. Przekonuje, że zarzuty pod jego adresem są nieprawdziwe i zapowiada walkę w sądzie w obronie swojego dobrego imienia. A to reakcja na wywiad byłego ordynatora chirurgii, który poinformował o licznych nieprawidłowościach w szpitalu, za które obwiniał Kacprzyka. Doktor Emil Jędrzejewski został przesłuchany w charakterze świadka, nie chciał jednak zeznawać się bez udziału pełnomocnika. Przekazał śledczym jedynie notatkę
11: zawierającą nazwiska osób pokrzywdzonych. Chodzi tutaj o dwie osoby.
9: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Kolejne przesłuchanie lekarza zaplanowano w poniedziałek.
12: SK Koszalin News.
8: Ucna Wojtów, nowe połączenie ulic Szczecińskiej i Bobit w Koszalinie na finiszu, choć asfalt jest już gotowy, trwają jeszcze odbiory techniczne.
13: Jesteśmy zainteresowani jak najszybszym uruchomieniem nowego połączenia drogowego. Musi to jednak nastąpić po zakończeniu wszystkich wymaganych czynności formalnych, technicznych i organizacyjnych.
8: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik prezydenta Koszalina. Co istotne, cała inwestycja jest odbierana prawie 5 miesięcy przed terminem przewidzianym w umowie. Koszalińskie kąpielisko Wodna Dolina gotowe na sezon. Oficjalne otwarcie już jutro o 10:00. Sanepid pozytywnie ocenił pierwsze badania jakości wody.
14: Dzień dobry, to już 7:58, ostatni czwartek przed wakacjami.
15: Cudownie.
16: Co jesz?
15: Kawałek parówki.
16: Zazdro!
14: Właśnie.
15: Mi, dobrze.
14: Komu i czego zazdrościcie dzisiaj z rana?
17: Cześć Eska, ja znowu zazdroszczę tym, którzy mogą jeść bez opamiętania przede wszystkim słodkie i nie tyją.
14: Słodkie parówki.
15: Bo znalazłem taką parówkę. Sama taka sobie mieszkała w lodówce. To była kogoś z was może?
16: Ta, która zaczynała już sama chodzić?
15: To Janka Pirobskiego.

0: Tańczymy z wami od samego rana, tylko nie za szybko, bo jest gorąco. 8 minut po godzinie 7.
1: Nie ma co podgrzewać atmosferę, ale nie jestem pewna, czy ciśnienie nie skoczyło panu Elonowi Muskowi.
2: Co się u niego wydarzyło?
1: No, on podobnie znalazł się w gronie miliarderów.

0: dobra informacja, bo najpierw był bilionerem przez krótki czas.
1: No tak, tak, tak.
0: Ale ponieważ
1: mówiliśmy o tym nawet.
0: Jego majątek zmalał po spadku wartości akcji SpaceX, czyli tej takiej firmy, która w kosmos lata, no to znowu znalazł się w gronie miliarderów.
1: Tak wygląda życie, słuchaj, no najpierw coś znaczysz, jesteś kimś, jesteś wyjątkowy, jesteś bilionerem, a następnego dnia budzisz się jako zwykły miliarder. Young Yonkers, Kama
2: i Wiktor. Jak to mówił mój profesor od prawa, no panie Jankowski, life is brutal, full of sackas.
3: Tak to wygląda, no. I nie usadził, zostawimy na rok, naprawdę.
2: Ale później to już było lepiej, tak.

0: Kama, popraw loka, wbiegamy na boisko.
1: Ja jestem gotowa. Janki, jak tam twoje loki?
2: No, na rękach bardzo dobrze, patrzcie, jak się kręcą.
0: Ajajaj. SK Karniaki Cup. Zapraszamy 4 lipca na PG Narodowym. Wielki finał Karniaki Cup. W rolach głównych Sławek Peszko.
1: No i 10 tysięcy złotych do zdobycia. Na razie nasza kadra to jest 6 osób z 11. Jest w gronie szczęśliwców Krystian, Julia, Tomek, Michał, Aleksandra, Łukasz. No i może właśnie Martyna się do nas dołączy.
2: Dokładnie. Kasia. Martyna, Kasia, bardzo dobrze. Cześć Kasiu, witaj, dzień dobry.
3: Hej, witajcie.
2: Kasia, dzień dobry.
0: Masz na drugie Martyna, to prawda?
3: To można tak powiedzieć.
2: Na drugie mam Martyna.
1: Bo to była zmyłka na dzień dobry, no, takie dryblowanie słowem.
0: Ale właściwie to tu powinno się pojawić jakieś inne imię, męskie. Opowiadaj, o co chodzi.
3: Dokładnie, tak. Chciałabym wygrać to dla mojego męża, który jest wielkim fanem piłki nożnej, ogląda wszystkie te mecze, a później wstaje rano niewyspany do pracy.
0: Dlatego to ty z nami rozmawiasz, a nie on, bo on teraz jest niewyspany. I musi
3: on,
0: bo on teraz, on teraz ogląda.
2: Okej. No dobrze, dobrze. No to zobaczymy, co z tego wyniknie oczywiście. Za chwilę odezwie się Sławek Peszko, nasz trener, nasz główny zawodnik, nasz mentor akcji Karniaki Cup.
0: Jesteś gotowa na to wygwizdane
3: Jestem
0: słowo?
3: Gotowa.
0: No to Jasne. Uwaga. Sławku, o czym dzisiaj? Na jaki temat i którego słowa brakuje?
4: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
3: jednego.
0: Ja, niestety nie.
2: No dobrze.

0: Aczkolwiek, jeżeli miałbym wybrać jakieś słowo, które najbardziej by pasowało mentalnie, to tak.
1: Wiktor obstawiał podobnie, niestety nie jest to dobra sytuacja. Natomiast mamy dla ciebie stówkę, tak, po prostu.
2: Dziękuję.
1: Proszę bardzo, a wszystkich tych, którzy mają poczucie, że wiedzą, na co by Sławek Peszko mógł pójść, to dajcie znać, na sk.pl jest zagadka, możecie jej odsłuchać. Pamiętajcie, że gracie o 1000 zł, nocleg w Warszawie, udział w Karniaki Cup na PGE Narodowym, a później walka o 10 000 zł.
3: SK Karniaki Cup.

0: 7:30, za chwilę newsy przed nami, karniaki za nami, ale w newsach też o piłce będzie. Jest taka piłka, w którą nam idzie. Siatkówkowa.
1: Siatkowa, tak. Bardzo dobrze, okej. Bardzo mocno polecamy i oczywiście trzymamy kciuki za naszych biało-czerwonych siatkarzy.
2: No, za momencik o tym będzie mówił Marcin Brodski w newsach, a ja chciałam powiedzieć, że wkurza mnie, że za siatki w sklepie muszę płacić.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: SK.
3: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
4: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
8: Reklama.
9: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
14: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
15: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
16: Otwarcie parku już 26 czerwca.
15: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: To będzie ostatnia reklama.
17: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
18: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku

0: awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
0: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
6: Już się rozpoczęły i potrwają do soboty. Chodzi o pracę na kładce nad ulicą Gdańską w Koszalinie oraz na wiaduktach przy Mazowieckiego, Wołyńskiej i na moście na Monte Cassino. W kilku miejscach pojawią się zwężenia i czasowe zmiany organizacji ruchu. A czwartek zapowiada się słonecznie, bez deszczu. Będzie też ciepło.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
5: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
7: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ogień opanowany, ale dogaszanie może potrwać kilka dni. Chodzi o ogromny pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Według szacunków ogień objął powierzchnię około 6000 metrów kwadratowych. W akcji brał udział ponad 70 zastępów strażaków. Kierowcy w Wielkopolsce, uwaga, po wypadku zablokowana jest krajowa 24 na odcinku Gorzyń-Pniewy. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, zginęła jedna osoba, a trasa jest całkowicie zablokowana.
8: Sponsorem programu jest Decathlon.
9: SK Sport News.
7: Republika Południowej Afryki kontra Kanada. To pierwsza znana para 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten mecz w niedzielę rozpocznie zmagania w fazie pucharowej, a dziś w nocy poznamy kolejne pary drużyn, które awansowały ze swoich grup. A polscy siatkarze wyszarpali wygraną w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Pokonali Belgię 3-2, choć dwa pierwsze sety wygrali rywale. Liderem w ataku Polaków był Bartłomiej Bołądź, który zdobył 24 punkty, a dziś Polacy zmierzą się z Turcją.
8: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Czwartek za kwadrat piątek. Co tak wesoło tam z tyłu w tym autobusie?
11: A, po prostu tutaj bawimy się. Wiecie, że jak się siedzi na fotelu obrotowym, takim z kółeczkami, to ktoś może was popychać tym sokiem przyjemnym?
10: Ja właśnie popychałem tam.
12: Ludzie, dajcie spokój, o zazdrości rozmawiamy. Komu i czego zazdrościcie?
13: Ja na przykład zawsze rano zazdroszczę ludziom, na których działa kawa, bo wypiłem chyba trzecią i nadal jestem senny.
14: Dobranoc.
10: To ja polecam do kawy taki lodowaty prysznic, to wtedy jest fajnie.
15: Ale dolać do środka?
10: Mhm.

0: 7.38 na Jaskowych Zegarach. Dzień dobry wam mówimy. Powiedz to, Janki, powiedz, kiedy jest piątek?
1: Ha, za kwadrans, no.
0: Za kwadrans piątek.
2: Za kwadrans piątek, w czwartek jest dobrze.
0: My oczywiście zazdrościmy wszystkim tym, którzy już ruszają na urlop najchętniej w tej chwili, w tym momencie, bo pogoda będzie fantastyczna. Ale jeżeli wy zazdrocicie komuś i czegoś, to dajcie znać na Jaskowym Messengerze.
3: Chodzi o taką zdrową zazdrość oczywiście.
0: Ja zazdroszczę tym, nie kaszle.
2: Ja zazdroszczę kibicom, którzy mogą tak fajnie kibicować swoim drużynom na Mistrzostwach Świata. Piłkę nożną, to jest fajne, no. No dobrze, okej, kibicujemy, sprawdzamy, co się dzieje na świecie, w Polsce, na naszym polskim podwórku. Uwaga, szykują się zmiany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w skrócie ZUS.
0: Ała.
2: Uważajcie, ma być nowy prezes. I uwaga, który, uważajcie teraz, odmieni oblicze tego miejsca, czyli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: No ale co się zmieni konkretnie?
3: No to, że do tej pory podejrzewaliśmy, że emerytur nie będzie. A teraz będziemy to już wiedzieć na pewno.
4: Jankes, Jankes i Wiktor.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
8: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
9: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
8: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
9: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
10: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
15: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
18: I po reklamie.

0: Armin, nasz stadionowy, niedawno odwiedził i zagrał.
1: No i fajnie było.
0: Fajnie było.
1: On też gra na nerwach, czyli Nosel, który się zbliża. Uwaga, uwaga. Kto będzie ofiarą dzisiaj Nosela?
2: Gosia! Gosia!
3: Gosia! Zapraszamy na SKPL.
1: Okej.
4: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
5: Dzień dobry, tak.
6: Ja odpraw lotniczych, Weronika Westnocnika. Proszę pani, telefonuję w sprawie wylotu 14 do Stanów Zjednoczonych.

0: sobą?
1: I przynieść, proszę pani, na pokład i w momencie, kiedy będzie pani na pokład wchodziła, stewardessy od pani to odbiorą.
0: Znaczy, wie pani co, to ja po prostu to spakuję w taką torbę termiczną i tyle, tak? Która trzyma ciepło, która trzyma zimno, no i tyle, no bo jak inaczej?
1: No, lodówka, proszę pani, ta turystyczna.
0: No dobra, ja jestem w stanie zorganizować sobie tą lodówkę turystyczną, tylko czy ona mi nie wejdzie w tym momencie w bagaż?
1: Już mówię. I wtedy, proszę pani, jak stewardessa wypakuje te posiłki, które mamy na pokładzie dla pani, pani przepakowuje, proszę pani, swój podręczny w tą lodówkę, a my wkładamy ją w podręczny, normalnie w luk podręczny.
0: Tylko, że wie pani, ja mam tylko 3 bagaże podręczne i ja raczej no nie będę w stanie pewnie inaczej tego zrobić. No bo
1: ale
0: co,
1: jeżeli pani, momencik, jeżeli pani będzie miała 20-litrową, proszę pani, lodówkę turystyczną, to tam się te 3 podręczne powinny zmieścić, zawartości mówię.
0: No bo wie pani, ja sobie tą lodówkę mogę wziąć też małą, tak? No bo jakby to nie są duże posiłki, te jakby posiłki zazwyczaj od was są niewielkie, więc okej, ja mogę wziąć też małą lodówkę, tylko po prostu, żeby mi nikt na lotnisku nie robił problemu, że ja mam jakiś nadbagaż, nie?
1: Nie powinien, no
0: to,
1: proszę pani.
0: Jakby problem nie wynika ode mnie, tylko wynika z lotu i w tym momencie, jak ja mam 3 walizki i ktoś mi powie, że ja nie mogę wnieść lodówki, bo to jest nadbagaż, no to...
1: Nie, to pani właśnie mówi, proszę pani, że ta walizka jest w formie, proszę pani, bagażu przyszłego, a zawartość jest teraz cateringowa, pokładowa.
0: Okej, okay, no to dla mnie nie ma problemu, ja mogę sobie zorganizować lodówkę turystyczną i zamrożone jedzenie przywieźć do...
1: Fantastycznie, dobrze, tak? Zróbmy tak. No. Ja natychmiast wysyłam dla pani, proszę pani, catering pokładowy. Proszę z nim być podczas lotu i przekazać to stewardessom. One już będą wiedziały, co z tym zrobić.
0: Dobrze, nie ma problemu.
1: W tym wszystkim pomoże pani Natalia.
2: Mogę się zostać wkręcona w Radiu SK, love you.
0: Boże, serio?
3: Muszę wkręca w Radiu SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No i Mago się za swoje, no.
6: Serio?
7: Była mnie.
6: Serio?
7: Od

0: Czekaj, to nie było z innego kraju w innym języku? Dragona Dinten Tinstein Tentej?
1: To jest tak, no ta podobna parawia, one są tuż obok siebie, no.
2: Zazdrościsz tylko, naprawdę.
0: A pewnie, no chciałbym
2: że
0: tak
2: ludzie języki
0: grać.
2: Znają.
0: Czego? Komu wy dzisiaj zazdrościcie? Halo, dzień dobry!
3: Hej Eska, co do pytania o zazdrość, to ja zazdroszczę ludziom, którzy urodzili się bogaci albo musieli wszystko udziedziczyć i teraz mogą robić co chcą, nie muszą chodzić do pracy.
4: Mnie też nikt nic nie dał za darmo. Wszystko musiałem sam udziedziczyć.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz testować

0: To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: W moim mieście pada deszcz.
1: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: 22. urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę: Kodano Optyk.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
7: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
10: Na kanapie komplet, miski wypełnione po brzegi, prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Czekamy na pierwszy gwizdek.
10: Przy snacki, zawsze przy meczu.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
14: Jamnejska i Lubiatowska. Na tych ulicach w Koszalinie drogowcy będą dziś łatać dziury, mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu. Ze strony pogody żadnych utrudnień nie będzie. Przed nami kolejny bardzo słoneczny dzień bez opadów deszczu i z wysoką temperaturą do 26 stopni.
13: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin, Poprzeczna 6.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
15: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Premier liczy na deeskalację napięcia na linii Warszawa-Kijów. W wydarzeniu na rzecz odbudowy Ukrainy nie weźmie udziału Wołodymyr Zełenski. W tle mamy spór o ukraińską jednostkę imienia bohaterów UPA i decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Do Gdańska przyjedzie dziś za to premier Ukrainy.
16: I mam nadzieję, że ta konferencja także będzie jakby pewnym krokiem czy sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, bo ona na pewno nie jest potrzebna ani nam, Polakom, ani Ukraińcom.
15: Mówił Donald Tusk, a konferencja w Gdańsku potrwa 2 dni. Lekarze chcą odpolitycznienia placówek medycznych po aferze w Szpitalu Południowym. Proponują m.in. ograniczenie czasu pracy medyków, zmiany wyceny procedur oraz rozdzielenie polityki od zarządzania placówkami.
17: Niezależnie od tego, czy ja, mówiąc kolokwialnie, głowa poleci za tą aferę, to my mamy silne przekonanie, że system musi się zmienić.
15: Mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Samorząd domaga się również ujednolicenia czasu pracy lekarzy i ograniczenia go do maksymalnie 78 godzin tygodniowo. Ratownicy z krynickiej grupy GOPR rozpoczynają letni sezon turystyczny. Zabezpieczają szlaki Beskidu Sądeckiego i Niskiego. Oprócz stałych baz w Ternie będą też działać lokalne dyżurki, mówi Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR.
18: Oczywiście jak zwykle jesteśmy przygotowani. Dyżury w dyżurkach terenowych na Jaworzynie, Krynickiej, na Przechybie i w Foluszu. To wynika z obserwacji z wielu lat, że faktycznie tam jest największa akumulacja turystów.
15: A wychodząc na...

0: Na szlak warto w komórce zapisać numery telefonu do ratowników górskich.
1: SK Koszalin News.
2: Lucyna Wojtów, podwyżka podatku od nieruchomości to jeden z głównych tematów dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Koszalinie. Jeżeli radni przyjmą uchwałę, od przyszłego roku stawki wzrosną o 4,5%, mówi prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj.
3: Dla mieszkańca to będzie koszt rzędu o 4 zł rocznie, a jeśli chodzi o przedsiębiorców, to jest koszt rzędu 1500 zł rocznie.
2: Miasto zyska na tym ponad 4 miliony złotych. Coraz bliżej finału pracy na trasie rowerowej do Mielna. 4-kilometrowa ścieżka z Mścic została poszerzona i wyłożona asfaltem. Trwają już tylko ostatnie prace wykończeniowe. Podobnie jest na odcinku w Unieściu.
1: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
4: Dzień dobry, witamy, to cały czas czwartek, a dokładniej za kwadrans piątek.
5: Ale pan delikatnie zmienia te wieki, proszę pana, tak, bo to jest auto, które musimy dojechać.
4: Nie róbcie do mnie, nie dojeżdżajcie.
6: SK dojeżdża kampera. W tej godzinie damy komuś zatankowanego full na weekend. Wskakujcie do naszej aplikacji.
5: Odpalamy wakacje.

0: ale pięknie z samego rana. 9 minut po godzinie 8. Dzień dobry. Przypominamy, ostatni czwartek mamy. Taki ostatni przed wakacjami.
1: Mm-hmm. Cudownie. Normalnie zazdroszczę sama sobie.
2: Wiktor pierwszy idzie do urlopka, ale to spokojnie. To,
0: dzisiaj ta zazdrość się przelewa przez antenę. Też niektórzy zazdroszczą marynarzom, że pływają od portu do portu. Dzisiaj dzień marynarza.
1: Wiktor się śmieje, bo mam chustkę na głowie i powiedział, że wyglądam jak piratka.
0: To komu i czego można zazdrościć? Dzień dobry.
3: Hej SK, a ja jadę właśnie do swojego oddziału w Zielonej Górze podpisać aneks o podwyżkę. Życzę mi powodzenia.
0: Oj, zazdrościmy!
2: No zobaczymy, jak się skończy ta historia, czy jutro może słuchacz nie zadzwoni i powie: słuchajcie, mam wolne i to takie dłuższe.
0: Oby nie.
2: Kama jest piratką, z taką fajną chustą. Mój synek, teraz dzieci w ogóle bawią się w tak zwanych piratiksy. Coś takiego teraz jest, takie małe ludziki. I on zazdrości tym, którzy mają złotego piratiksa.
0: To jest mała różnica. Kama już może pić rum, oni jeszcze nie.

0: otwieramy nową edycję, nowy sezon SK Dowozi Kampera 2026.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, MOL Polska. SK Dowozi Kampera.
2: No i dzisiaj też zmieniliśmy trochę nazwę na SK Dojeżdża Kampera. Ten, który pierwszy raz go dojedzie. No i będzie piłował silnik, czyli Kamil Nosel razem z nami. Dzień dobry.
3: A czy wy wiecie, że ten kamper, dzień dobry, jest nówka funkiel nieśmigany?
2: O cie.
3: Normalnie opony, powietrze w oponach premium.
2: Folia, folia na...
4: Jest
2: folia.
4: Ale, wiecie,
2: ale wszystko
3: lodówka,
2: super.
3: Lodówka się otwiera z dwóch stron, z prawej i z lewej.
0: Z przodu i z tyłu samochodu.
2: Ale najgorsze jest to, że w sumie, wiecie, przyjeżdża Nosel z kamperem i od razu wszyscy, nie no, wkręcają nas.
4: Ale dzisiaj tak nie będzie. Dzisiaj z nami jest Kasia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Kaśka, za tobą gorący okres w pracy, co?
5: Oj, dokładnie. Czerwiec był bardzo intensywny, ale postaraliśmy się i dostarczyliśmy książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
2: Czekaj, to postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
5: Tak!
3: Ciekawie, cała szkoła!
0: Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
5: Cztery,

0: książki na nagrody szkolne dla wszystkich szkół w Polsce.
1: Wow. Super, to czekaj, to postaraliśmy, dopilnowaliśmy, liczba mnoga, to tam jest więcej niż jedna osoba przy telefonie teraz?
0: Tak!
2: Cała szkoła! Nie zdążyliśmy policzyć, ile tam jest osób obok ciebie.
0: 4, 3.

0: To co, chyba zasługujecie na to, żeby gdzieś się wybrać kamperem.
1: No ale nie, no spokojnie, no. Musicie się jeszcze przekonać do tego. Dlaczego wy? Bo co?
2: Tak, bo my jesteśmy taką super ekipą, naprawdę. Tutaj dziewczyny starałyśmy się, robiliśmy wszystko, poganiałyśmy kurierów po całej Polsce.
1: Okej.
2: Okay. Żeby dojeżdżali w czasie, także my dojeżdżaliśmy kurierów do kampera.
3: Książki dzieciom można na koniec roku rozdawać. Gorzej z lodami dla tych, którzy mają czerwone paski.
0: Ja się boję o kampera, jak kurier zobaczy, że jedzie kamper eski, a w nim dziewczyny.
4: Będzie się działo, zdecydowanie. No a macie już jakiś pomysł, dokąd byście chciały ruszyć?
2: Chciałybyśmy ruszyć na Mazury, bo jeszcze tam nie byłyśmy, żadna z nas nie była, więc chcemy się przyjechać na Mazury.
1: Ja polecam lubuskie Mazury z Wiktorem, prawda?
3: Pięknie tam jest, no. Oczywiście, że tak. A no, że no. Będziecie miały pełen bak, to powinno starczyć i tu, i tam. Mamy bardzo super. Dobrą informację dla was. Garniacie od Eski zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend, a do tego dokładamy zestaw gadżetów od MOL Polska.
2: Dziękujemy!
0: Kaśka, wsiadam w kampera i dostarczam ci go jeszcze dziś, jeszcze za chwilkę, jeszcze za moment. Będziesz po prostu czuła
4: tylko
0: tego kampera.
4: Tylko nie driftuj po drodze, no serku, dobrze?
0: Staram się, nie obiecuję. No.
1: Ten kamper jest na dotarciu tak zwanym, pamiętaj.
0: Będę
1: o tym.
0: Będę się śpieszył
4: na dojechaniu!
1: Dziewczyny, gratulujemy.
5: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Pierwszy numer, który zabrzmi w kamperze, moja panienka, Lerek Innovator. Gratulacje oczywiście. Pamiętajcie, że kamper czeka. Zgłaszajcie się.

0: 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek, 25 czerwca. Tak, kamper już gotowy, kamper już powolutku do was jedzie.
1: Powolutku też zbliża się Marcin Procki diametralnie.
2: Jak? Powtórz?
1: Diametralnie zmienimy nasze nastawienie i klimat, bo wiadomości z Wenezueli.

0: Esca. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcje.

0: Nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
9: Dzisiaj w Koszalinie trzeba liczyć się z pracami drogowymi. Łatane są dziury m.in. na ulicach Jamnejskiej i Lubiatowskiej, więc w tych rejonach możliwe są chwilowe utrudnienia. Do tego dochodzi pogoda, która wyraźnie przypomina, że mamy lato w pełni. Czwartek przyniesie dużo słońca i powrót wysokiej temperatury.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Playpark w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
10: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, a na początek informacje od polskiego MSZ w sprawie trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jak przekazał resort, obecność naszych obywateli w tym kraju to pojedyncze przypadki, a do dyplomatów nie wpłynął żaden sygnał, aby którykolwiek ucierpiał. Według ostatnich doniesień w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 32 osoby, a ponad 700 zostało rannych. Pożar w domu pomocy społecznej w Gorzowie. Trzeba było ewakuować około 70 osób. Noc spędzili w innych ośrodkach, także poza miastem. Ogień szybko udało się opanować, ale pensjonariusze nie mogli tam wrócić z powodu dużego zadymienia. Oblany sprawdzian Igi Świątek przed Wimbledonem. Polska tenisistka już w drugiej rundzie odpadła z turnieju w Bad Homburg. Świątek przegrała w trzech setach z Emmą Navarro.
11: No i już pół do dziewiątej. Za kwadrans piątek? Jest super.
12: Cała Polska zazdrości dzieciakom, że jutro koniec roku i zaczynają wakacje. Czy ktoś jeszcze komuś czegoś innego zazdrości?
13: Hejka, a ja zazdroszczę mojemu pieskowi. Może siedzieć w domku, nie pracować, a i tak ma co jeść i ma dach nad głową. Pozdrawiam całą Eskę i smukoczy.
14: A przepraszam, pani by też chciała wyjść na spacerek?
12: To może być bardzo zdrowy piesek.
15: Ależ on żre koperek, no...

0: Sofia i Alvaro Soler, który akurat w takie dni jak dziś powinien zmienić nazwisko na Solar. Nie Soler, tylko Solar.
1: Albo klimatyzacja, byłoby wtedy chłodniej. Oh. Słuchajcie, wiecie, co to znaczy ambiwalentne uczucia?
0: Takie, że tak nie do końca się komfortowo czuję i właściwie to nie wiem, jak się czuję.
1: No właśnie, że tak trochę fajnie, trochę niefajnie. No i właśnie okazuje się, że ja mam ambiwalentne uczucia a propos tego, co chce rząd zrobić. Mianowicie oni chcą rozszerzyć opłaty za podatek cukrowy.
0: No jest coś takiego.
1: I od 1 stycznia, najbliższego 2027 roku, 6-7! Jeszcze bardziej zdrożeją słodkie napoje i energetyki. Energetyki spoko, ale słodkie napoje trochę szkoda.
2: No ale czekajcie, z tej okazji życzymy nam wszystkim! Słodkiego, miłego życia!
3: Promocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
11: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
12: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
13: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
15: Jak tak, to Allegro.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
17: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
18: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
17: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
18: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
19: To będzie ostatnia reklama.
10: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
20: I po reklamie.

0: Ilekroć pojawia się je, to ja za każdym razem w tym utworze mówię smacznego.
1: Smacznego. Yeah. A to taka pora smacznego. Akurat za 12 minut, za chwilkę dziewiąta, to smacznego rzeczywiście. Mm.
2: My cały czas zastanawiamy się, czego zazdrościcie od samego rana i zostawia się nam głosówki na eskowym Messengerze.
3: Cześć Radio SK. Czego zazdroszczę? Zazdroszczę moim dzieciakom, że jutro zaczynają wakacje. Pozdrawiam.
2: Tak,
0: jutro zakończenie? Tylko do czasu, prawda?
2: Jest pewien problem, ponieważ dzieci mają 2 miesiące wakacji, a rodzice zazwyczaj jednak troszkę mniej, więc w połowie lipca ja zazwyczaj zaczynam już jęczeć: ejku, kiedy będzie wrzesień?
1: Przecież, ale a propos jeszcze dzieci i wakacji, to...
4: Witajcie, odnośnie wakacji. Chciałbym podpowiedzieć młodzieży, żeby nie zapomnieli wyjąć kanapek z plecaka. Pozdrawiam.
5: Jankes. Jankes. I Wiktor.
1: Po prostu na biologii pani zawsze na początku roku powinna prosić o ten eksperyment z pleśnią. I wszystko gotowe.
0: Ja się przygotowywałem 2 miesiące.
1: Oczywiście, że mam.

No, u mnie będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

Będzie troszkę kontrowersyjnie. Zazdroszczę z rana wszystkim, którzy idą, jadą z uśmiechem do swojej pracy, którą lubią.

0: The Weeknd. No właśnie, za chwilę będzie weekend. Taki długi, dwumiesięczny weekend się zbliża.
1: To prawda. Dzisiaj czwartek, za kwadrans piątek. Życzymy wam chłodnego dnia. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody. Uwaga na słońce. Dzisiaj mówimy o tym, czego zazdrościmy. Mm-hmm. Ja wiem, czego ty zazdrościsz.
0: Komu i czego?
1: Facetom innym, którzy już się zdążyli oświadczyć swoim dziewczynom.
0: Ajajajajajaj. Wróćmy jednak do tematu upałów, bo mam coś, co spowoduje, że zrobi ci się chłodniej.
2: Ulepimy dziś bałwana. No chodź, zrobimy to.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niski.

0: 12 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
8: Dzisiaj w Koszalinie trzeba uważać na ekipy remontowe. Łatane są ubytki w jezdniach m.in. na Jamnejskiej i Lubiatowskiej, więc mogą pojawić się chwilowe zwężenia i spowolnienia. A do tego typowo letnia aura, sporo słońca, temperatura podskoczy do 26 stopni.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
7: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
9: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Co najmniej 32 osoby nie żyją, a ponad 700 jest rannych. To wstępny bilans wenezuelskich służb po nocnym trzęsieniu ziemi w tym kraju. Wciąż jednak są obawy, że ofiar mogą być tysiące. Mieszkańcy mówią o scenach jak z horroru.
10: W ostatniej chwili udało mi się ubrać, potem z trudem otworzyłam drzwi. Wszędzie unosił się dym, niewiele było widać. A kiedy zeszliśmy na dół, widok przypominał sceny z horroru. Musieliśmy wspinać się po gruzach.
9: Mówiła mieszkanka Caracas, której udało się ewakuować z mieszkania. Przypomnijmy, władze Wenezueli wprowadziły w całym kraju stan wyjątkowy. Hurtownie narkotyków zlikwidowane przez policjantów z Bydgoszczy. Magazyn mieścił się w wynajmowanym mieszkaniu. W środku znaleziono narkotyki i leki warte 10 milionów złotych, mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskich policjantów.
11: Kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy.
9: A w tej sprawie zatrzymano 4 osoby, a tej nocy poznamy rozstrzygnięcia w kolejnych grupach piłkarskich Mistrzostw Świata. W grupie E spotkania odbędą się o 22:00. Pewnie awansu Niemcy zagrają za Ekwadorem. Blisko wyjścia z tej grupy jest Wybrzeże Kości Słoniowej, które zmierzy się z Curaçao. O 1:00 w nocy zaczną się mecze w grupie F. Tu Tunezja zagra z Holandią, a Japonia ze Szwecją.
0: SK Koszalin. Sport.
8: Łucna Wojtów. Duży cios dla koszalińskiej piłki ręcznej kobiet. Klub nie wystąpi w kolejnym sezonie w Superlidze. Powodem są problemy finansowe i brak spełnienia wymogów licencyjnych. Klub zapowiada jednak, że będzie starał się wystartować w Lidze Centralnej Kobiet i przechodzi proces restrukturyzacji. W Koszalinie 11 lipca odbędzie się 14. edycja Trio Basket Koszalin. W Sportowej Dolinie rozegrany zostanie turniej koszykówki ulicznej 3x3 z udziałem wielu drużyn. Zawodnicy będą rywalizować w fazie grupowej i pucharowej aż do wielkiego finału. W programie także konkursy koszykarskie, w tym rzutów za 3 punkty.
12: Nosel w trasie do Kasi. Zajrzymy do niego. Zaglądam do playlisty Radia SK i widzę New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Będzie też Thomas Gray, będzie Dawid Podsiadło i coś od Bruno Marsa, a także od Pitbulla się znajdzie na pewno. Michu Sobkowski, witajcie. Na początek Igor, Zalia i Vito. Michu Sobkowski, witałem się już? Chyba tak.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. To ja jeszcze raz przypomnę zagadkę od Sławka Peszki, z którą dzisiaj walczymy.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów choć jeszcze na...
0: Choć jeszcze na... Na co? Czekam po godzinie 11, oddzwaniając w sprawie finału SK Karniaki Cup do zgarnięcia 1000, do zgarnięcia pobyt w Warszawie, no i oczywiście walka na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Choć jeszcze na... No, to, co mija w mgnieniu oka, to mogę powiedzieć, no. Dobra, ale zostajemy przy piłce nożnej, bo jedna z największych niespodzianek mundialu, czyli remis Anglii z Ganą. Słuchajcie, tak, okazuje się, musiało być, to jest zapisane nawet nie w gwiazdach, ale na planecie Ziemia, bo Londyn leży na południku zero. No, Greenwich, te sprawy, wiadomo. Accra, stolica Gany, sprawdziłem, też jest położona na południku zero, tylko o wiele bardziej na południe, całkiem blisko równika. Przyznajcie, nie mogło być więc innego wyniku niż 0 do 0, no, po prostu nie mogło. A dziś ostrzę sobie ząbki na 22, mecz Ekwador-Niemcy. No i czekam na hymny, no bo zagrają, nie?

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Live Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Kaufland jest
5: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 zł za kilogram. Tak, tylko złoty 99 zł za kilogram.

0: kilogram, jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.

0: 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Gastorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
1: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Gastoramie Koszalin.
4: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
5: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
6: I gdzie w tym wszystkim jest pan?
5: Tylko w TEB, liceum i technikum.
6: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
5: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
6: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
5: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan.
6: Zawsze razem.
7: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
10: I po reklamie.

0: Pitbull i Holler Room Service na antenie Radio SK. Jak na naszego eskowego nosela powiem, że to nasz eskowy Pitbull, to chyba się nie obrazi, co?
1: SK dowozi kampera.
0: Nosel w drodze, a może nie do końca w drodze? Halo, halo, halo, halo, nosel.
2: Witaj, Michu, mam nieplanowany postój, bo specjalnie dla ciebie zatrzymamy się, abyś posłuchał symfonii tego silnika. O, po prostu nówka, funkiel, nieśmigany kamper. My go rozdziewiczamy tak naprawdę. I zabieram cię teraz, moi drogi, do lodówki, okay. Ponieważ ta lodówka w naszym kamperze jest bardziej napełniona i uzupełniona niż moja w domu. Tutaj można pić wszystkie rzeczy, które uzupełniliśmy. Tutaj można jeść przysmaki. A jednym słowem, też można odpoczywać, bo jest sporo miejsca. Rany, mamy nawet takie fajne kocyki tutaj. Więc jednym słowem, dowożę kampera do Katarzyny, a Katarzyna robi już z nim, co będzie chciała.
0: O, dobra, dobra. Bez przesady z tym, co będzie chciała, bo ten kamper musi nam się jeszcze przez cały lipiec sprzedać, bo kolejne osoby już się mogą zgłaszać. A to zaproszenie do lodówki, to ja przyjmuję, naprawdę. Damiano Dawid Weste, za chwilę.
1: SK dowozi kampera.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 100 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
7: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
12: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
13: Gramy z najlepszymi.

0: serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gastorama! Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Gastoramie Koszalin.
7: I po reklamie.

Od pierwszej emisji tego numeru na festiwalu do takiej oficjalnej emisji trochę poczekaliśmy, ale już wiemy, że warto było czekać. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Rip It w Radiu SK tuż przed godziną 11. Powtórzymy, zagramy ten numer raz jeszcze na pewno. Myślę, że dzisiaj do końca dnia raz albo dwa razy. Na pewno zagramy Dracula w remiksie Tame Impala i Jenny zaraz po 11 w SC.

0: klimatyzacji od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
5: 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz

0: Teb Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
4: Uwaga kierowcy, na S6 w kierunku Szczecina na ponad 9-kilometrowym odcinku od węzła Kołobrzeg Zachód do Kiełpina pracują drogowcy, ruch tylko szybkim pasem, a prędkość została ograniczona do 80. Za to pogoda będzie Wam sprzyjać w dzień dużo słońca i bez deszczu.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Minęła 11, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Wasza obecność tutaj jest dowodem, że słowo solidarność to nie pusty slogan, mówił podczas otwarcia konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy premier Donald Tusk. To wydarzenie rozpoczęło się w Gdańsku, biorą w nim udział przedstawiciele ponad 70 krajów. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sferydenko.
6: Pamiętajcie, wszyscy bez wyjątku, moi rodacy w Polsce, twoi Julio rodacy w Ukrainie i nasi przyjaciele w Europie, że przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii.
5: Mówił polski premier, a chwilę po nim szefowa ukraińskiego rządu dziękowała Polsce za dotychczasowe wsparcie. Teraz Warszawa, budynek Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga obrzucony kamieniami. Do ataku doszło w nocy. Na miejscu działa policja, uszkodzone zostały okna, a do sprawy odniósł się szef MSWiA. Marcin Kierwiński napisał, sprawcy zostaną wykryci, nie dopuścimy do anarchii i przemocy. A w Krakowie ruszyło zgrupowanie koszykarskiej reprezentacji Polski. To przed kluczowymi meczami kwalifikacji do mistrzostw świata. Dziś biało-czerwoni rozegrają sparing z Finlandią. 3 lipca w Wiedniu zagrają już mecz eliminacji z Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
3: SK Koszalin News.
4: Buzna Wojtów. Targowisko i przyszłość handlu w Koszalinie jednym z głównych tematów sesji Rady Miasta. Radni zajmują się m.in. zmianami

0: Austrią, a 6 lipca w Tauron Arenie podejmą Holandię.
1: SK Koszalin News.
2: Luzna Wojtów. Targowisko i przyszłość handlu w Koszalinie jednym z głównych tematów sesji Rady Miasta. Radni zajmują się m.in. zmianami

0: i zadaszenia.
1: Po wakacjach planowane są też konsultacje z kupcami z ulicy Połczyńskiej. Impreza na powitanie wakacji odbędzie się w sobotę na plaży w Rosnowie. Na wydarzenie będzie można dojechać koszalińską wąskotorówką. W programie atrakcje dla dzieci, zumba, konkursy, koncert Chrisa Talismana oraz pokaz sztucznych ogni.
2: Ostatnia szansa na to, żeby zgłosić się do tej rundy SK Karniaki Cup do zgarnięcia już za chwilę 1000 zł i udział w finale na PGE Narodowym, a tam do zgarnięcia kolejnych 1010. Muzycznie Tame Impala i Jenny Jackiona na początek, 11:02 na zegarach. Michał Sepkowski, witajcie.

0: SK Karniaki K.
1: No dobrze, po raz kolejny próbujemy dokoptować do naszej reprezentacji jeskowej kolejną osobę. Filip, cześć, dzień dobry.
2: Cześć, witajcie.
1: Filip, czytam w zgłoszeniu, że dożenisz się niedługo.
2: No, tak jakoś wyszło, już czas.
1: Nie, no gratulacje, gratulacje. Oczywiście pamiętaj, że cały czas jeszcze masz czas na to, żeby się rozmyślić.
2: No, jak my się mogło ze Sławkiem spotkać,
1: o,
2: to
1: już wymyślimy. Właśnie, właśnie, właśnie, bo ty coś pisałeś o kawalerskim, ale że byłbyś w stanie swój kawalerski zamienić na afterek ze Sławkiem Peszko, tak?
2: No tak myślałem, że z nim kawalerski też by może wypaliło.
1: A Sławka Peszkę nominuje moim świadkiem na ślub. Tak napisał Filip w zgłoszeniu. Trochę się rozpędziłeś, mój drogi, trochę się rozpędziłeś. Może jeszcze myślisz, że będzie podawał, co? Dziecko do chrztu.
2: Nie, to musimy trochę przyhamować.
1: Peszko, podanie i chrzest. No nie wiem, nie wiem, może to w pakiecie wyjdzie. Słuchaj, walczymy. Walczymy o zaproszenie na finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych na afterek w loży VIP, o którym wspominałeś ze Sławkiem Peszką. Zresztą ja też zajrzę. A co? No i zaopiekujemy się tobą i osobą towarzyszącą w ten weekend. Jest nocleg i jest kieszonkowe. No i jest zagadka, którą musisz rozsupłać. Jedno słowo jest wygwizdane. Uwaga, gram zagadkę. Podpowiedź, o której już mówiłem, więc ją przypomnę. To, co mija w mgnieniu oka. Jesteś gotowy?
2: Jestem gotowy.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
1: Poczekaj, poczekaj, potrzebny jest VAR.
3: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
1: Brawo!

0: 4 lipca. Dawid Podsiadło za chwilę.
1: SK Karniakika.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
1: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupsons. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
6: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
7: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
6: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
7: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
8: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Nie idziemy spać. To brzmi jak zachęta na afterka. Afterka po SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. W loży PGE Narodowego ze Sławkiem Peszko, który razem z nami tam będzie. Jeszcze można się zgłaszać dziś, no musi być 11 osób. Na taką właśnie eskadrę liczymy 4 lipca, która będzie walczyła właśnie na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych SK Karniaki Cup. Szczegóły w aplikacji i na sk.pl. Ariana Grande za chwilę u nas, One Last Time, a później Alex Warren.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
5: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
5: I po reklamie.
6: Eska.

0: Party Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu SK tuż przed godziną 12, po 12 Mati Fuczyło. I kolejna godzina hitów na czasie Drenchill, Indiana, Freed From Desire w ich wersji. Tak zaczniemy. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 Radia SK po 18.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Otwarcie parku już 26 czerwca.
2: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców.
5: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
6: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na

0: przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
1: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na

0: Czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów do Bino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
4: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
5: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie...

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
4: Po południu warunki na drogach nadal dobre, nawierzchnia sucha, widzialność bardzo dobra. Uwaga jedynie na słońce, które może oślepiać kierowców. Warto mieć pod ręką okulary przeciwsłoneczne. Będzie pogodnie przez cały dzień i ciepło z temperaturą do 27 kresek.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Trzecie postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów placówki. To po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z dwoma śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
5: Bruksela ogłasza w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. To podczas gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie kraju. Jeszcze dziś Kijów dostanie ponad 3 miliardy euro z unijnej pożyczki, a w najbliższych dniach rozpocznie się też wypłata kolejnych środków. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas konferencji apelowała też o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Tymczasem na ulicach miasta protest, to z powodu nazwania ukraińskiej jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA, co, przypomnijmy, skutkowało odebraniem orderu Orła Białego prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.
7: Nie ma zgody na banderę!
8: Są bardzo niewdzięczni tak naprawdę.
9: Tych spraw nie można zamieść pod dywan.
5: A kolejny taki protest zaplanowano w Gdańsku po południu na Placu Solidarności. Mieszkańcy Konina nie mają ciepłej wody, to przez awarię w elektrowni. Problemy mają potrwać do 18.
2: SK Koszalin News.
4: Lucna Wojtów, nowa forma wsparcia w Koszalinie. Miasto uruchomiło 3 mieszkania wspomagane i treningowe, w których zamieszka 5 osób wymagających opieki.
10: Przychodzi pracownik socjalny, jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu.
4: Mówiła Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych. Program finansowany jest z funduszy unijnych. Nad morzem zrobiło się bezpieczniej. Prace rozpoczęły już sezonowe karetki pogotowia. Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stacjonują m.in. w Kołobrzegu, w Ustroniu, Mielenku i Darłowie. Będą wspierać turystów do końca wakacji.
11: Dzisiaj jest dzień marynarza, no to dokąd wy byście odpłynęli? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i mam hity na czasie. A jest tego sporo. Grand Chill Indiana, Free From Desire, Victor Waligura i Cztery Pory Roku. To pierwsze miejsce gorącej dwudziestki. Trzy minuty po 12:00. Mati Fuczyło, cześć!

0: Chainz, Wiz Khalifa, We Own It. To jest kawałek z Szybkich i Wściekłych. To ciekawe, czy Nosel był dzisiaj szybki i wściekły w Gamperze.
1: SK dowozi Gampera.
0: No właśnie, bo dzisiaj ruszyła nasza akcja SK dowozi Gampera. Dowozimy do Was zatankowanego, do pełna kampera, gotowego do wyjazdu na przedłużony weekend. Brzmi fajnie, prawda? Tym bardziej, że teraz tak ciepło, można pojechać gdzieś, gdzie jest przyjemnie. Na przykład gdzieś, gdzie można się schłodzić, wyskoczyć do wody i po prostu dobrze się bawić. No i właśnie, możecie takiego kampera zabrać dokąd chcecie. Zgłoszenia trwają w aplikacji Radia SK za darmo, a w drogę już dzisiaj do Kasi, która wygrała tym razem, wybrał się Nosel. W naszych socialach można było obserwować tę podróż, cały czas można zresztą, zaglądajcie, ale dowiedzmy się, czy to już, czy kluczyki trafiły do Kasi. Halo, halo, Nosel, jesteś tam już, na miejscu?
2: Zgadza się, jesteśmy już na miejscu, kamper dojechał w jednym kawałku, fantastycznie się prezentuje przed Katarzyną. Kasia, cześć.
3: Hej, witam serdecznie.
2: Jesteś tutaj ze swoją ekipą, którą zabierzesz do kampera, no to szybko przedstaw.
3: Dokładnie, jest z nami Karolina, Edzia i Kama.
2: Cześć dziewczyny.
4: Cześć.
2: Ale one są piękne. Byłyście już w środku w naszym kamperze i jak? Robi wrażenie, czy raczej macie to w domu?
3: Nie, no jest mega, naprawdę, podoba nam się bardzo, już wszystko sprawdzone, łóżka wygodne, także jedziemy w drogę.
2: Dziewczyny, wam co się podoba w naszym kamperze?
5: Zapełniona lodówka.
6: Łóżeczko. Prysznic.
2: O jaku, super! Miód na moje uszy. Powiedziałaś, że gdzieś jedziecie. Jakie macie plany i czy zrywacie się z roboty odpowiednio wcześnie, żeby już mknąć naszym kamperem?
3: Dokładnie, to już mamy ustalone z szefostwem. Niedługo wychodzimy i jedziemy na Mazury!
2: Czy szefowa dopiero przez radio usłyszy tę radosną wiadomość, czy już wie o tym?
3: No, powiedzmy, że już troszeczkę wie, ale...
6: Chcemy ją pozdrowić bardzo serdecznie.
2: Ale macie super szefową. Ja tutaj słyszałem, że to niektórzy nie wierzyli w wasze umiejętności, że pisząc do radia wygracie kampera.
3: To znaczy, ja w sumie nie poinformowałam. Mówiłam dziewczyn do końca, że bierzemy udział w tym konkursie, także one dowiedziały się dopiero wczoraj i kibicowały mi mocno do samego końca.
2: Czyli zaskoczenie podwójne. Nie dość, że wygrana, to jeszcze zabierasz swoją ekipę.
3: Dokładnie tak. Cieszę się bardzo.
2: To Kasia już zabiera naszego kampera i śmiga, a wy, jeżeli też chcecie dołączyć do tak fantastycznej zabawy, no to proszę bardzo, wejdźcie na sk.pl.

0: albo w naszej aplikacji zgłoście się do zabawy, bo jak Kasia sama może potwierdzić, prosta zabawa.
1: Dokładnie, bardzo prosta, polecam.
0: Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Dziewczyny, a nie chcecie po drodze złapać autostopowicza z Radia SK? Bo mówi do was jeden zainteresowany. Ale przypominam, jeżeli to wy jesteście zainteresowani tym, aby też wybrać się na Mazury, albo dokąd tylko chcecie, to zgłaszajcie się już teraz w aplikacji Radia SK za darmo.
3: SK dowozi kampera.
4: Autopromocja.
5: Niektórzy nie dowierzają.
6: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
5: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
7: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
5: A są tacy, którzy po prostu grożą.
6: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
0: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
5: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
6: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
5: Tylko w TEB, liceum i technikum.
6: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
5: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
6: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
5: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan. Zawsze razem.
7: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
8: I po reklamie.

0: marynarza, sprawdzam, dokąd wy byście popłynęli. Wysyłacie w tej sprawie głosówki, tak jak zrobiła Magda.
1: Pieska, z okazji Dnia Marynarza, to ja bym tak sobie chciała popłynąć na bezludną wyspę. Ale zabrałabym swoje dwa psy i kota i tak bez zasięgu, bez zawracania głowy, taki spokój, żeby był. Tylko żeby ktoś po mnie potem przypłynął. Pozdrawiam.
0: Czyli tak, a już myślałem, że chcesz tak uciec na dobre. Ja bym odpłynął tam, gdzie nie ma maili na przykład, ale tam, gdzie Wi-Fi jest. No i koniecznie, żeby pizzę tam dowozili.
2: Autopromocja.
3: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
4: czy 100 metrów od sceny.
5: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
6: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Hello to Wimbledon.
14: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
15: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
14: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrowit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma.

Suplement diety elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma.

0: i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Fit You.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
3: I po reklamie.
4: SK

0: 4 minuty do 13. A to Moving to the Sun, czyli 9 miejsce ostatniej gorącej 20. Jak będzie tym razem? Sprawdzimy jutro o 18. Głosujcie na sk.pl. Tam można zgłosić się też do strzelania karniaków ze Sławkiem Peszko. SK Karniaki Cup trwa, kompletujemy naszą 11. Dzisiaj dołączył do niej Filip, który już na pewno ze Sławkiem Peszko zagra. I to na PGE Narodowym. I wy też możecie. Zgłaszajcie się i rozwiązujcie zagadki, które ma dla was Sławek. A w finale na Narodowym dla najlepszego mamy 10 tysięcy.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutyka S.p.A.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
10: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością.

0: 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
4: Kierowcom w Koszalinie przypominamy o pracach na kładce nad Gdańską oraz na wiaduktach i moście w kilku częściach miasta. Do soboty możliwe zwężenia i chwilowe utrudnienia. Ze strony pogody utrudnień nie będzie. Przez cały dzień słonecznie, sucho i bardzo ciepło.
3: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Gorąco na sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski zabiera głosy w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie dwóch wiceprezydentek stolicy. Oba zostały włączone do porządku obrad. Na sesji jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, jakie szanse mają te wnioski?
6: Szanse są niewielkie, bo Koalicja Obywatelska dysponuje samodzielną większością w Radzie i najpewniej zablokuje oba wnioski. Niedawno na mównicy przemawiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i zapowiedział, że jeśli wyniki audytu wskażą, że ktokolwiek z ratusza zawinił w tej sytuacji, to poniesie konsekwencje.
7: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
6: Opozycja domaga się działań natychmiastowych i uważa, że wiadomo wystarczająco, by podjąć decyzje personalne.
8: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
6: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Jeszcze dziś radni mają pochylić się nad wnioskiem o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego.
5: Co najmniej 164 osoby zginęły w trzęsieniach ziemi, a ponad 970 zostało rannych. To w Wenezueli. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy najgłębszego współczucia mieszkańcom. Gotowe, by udzielić pomocy, są już władze USA i kilka państw Ameryki Łacińskiej, w tym Salwador, Ekwador czy Argentyna. Średnio 2042 zł, czyli 300 zł więcej niż przed rokiem. Tyle wyda statystyczny Polak na urlop. Wynika z badania Wakacyjny Portfel Polaków. Przeciętne gospodarstwo domowe na letni wypoczynek przeznaczy nieco ponad 5000 zł.
3: SK Koszalin News.
4: Lucna Wojtów, prawie 6000 zł na podniesienie kwalifikacji. Mieszkańcy Koszalina i regionu mogą wziąć udział w naborze do programu Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe. Pieniądze można przeznaczyć na egzaminy zawodowe, specjalistyczne kursy czy studia podyplomowe. Nabór rozpocznie się w poniedziałek. Kobieca energia na scenie i widok na jezioro. Jutro startuje Freelife Festival. O programie organizator Robert Machlowiec.
9: Utalentowane DJ-ki, które zadbają o niezapomniane muzyczne emocje, pole namiotowe, strefy relaksu i sportu.
4: Dwudniowa impreza jutro od 17 nad Jeziorem Parnowskim.
10: A teraz mam dla Was naprawdę, naprawdę, naprawdę dużo dobrego humoru, ale razem z humorem mam też hity. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten kawałek wrócił po latach. No i wraca też teraz. Dawid Podsiadło, najnowszy klip, a do tego ja, Mati Fuczyło. Cześć, jestem z Wami.

0: Jeżeli ciepełka wam za mało, to teraz jest już gorąco. Bauza i Magnetic. Bo to bardzo letni hit. Słuchajcie, cały czas trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. To jest taki mundial, który no chyba oglądamy trochę mniej chętnie niż zwykle. Prawda? No w końcu nie ma tam biało-czerwonych, jakoś tak dziwnie. Ale no nie ma też już niektórych ekip, które na nim były. Turcja jest drugim składem, który no jest już pewien tego, że odpadł z grupy na pewno. Widziałem, że kibice są wściekli. No, trudno się dziwić. Mówią, że to jest hańba i tak dalej, i tak dalej. No ale mnie ciekawi, co wy na to, bo ja jakoś tak dobrze się czuję z tym, że nas co prawda na mundialu nie było, ale innych też już nie ma. Zara Larsson i Midnight Sun już za chwilę w SC.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki.

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hello to Wimbledon.
4: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
5: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
4: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.

0: maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.

0: Widaron.
1: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
0: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: Tak, dokładnie tak brzmi lato. Zeską David Guetta, Cedric Gervais i Chris Willis. Would I Lie to You?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A my jak zawsze serwujemy wam najlepsze muzyczne nowości. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kojarzycie pana takiego jak Alex Warren? Jeżeli słuchacie Eski, to jego hit, na przykład Ordinary, już na pewno słyszeliście. No ale Alex Warren nie lubi się nudzić, on nagrywa cały czas nowe rzeczy i dokładnie tak zrobił tym razem. Jego nowy hit nazywa się Passenger i posłuchajcie go już teraz w Esce.

0: Magic System i Magic in the Air, 20 minut przed 14, to był jeden z hitów mundialu w 2014 roku, czyli tego, w którym Niemcy w finale wygrały z Argentyną. Dzisiaj Niemcy też zagrają, ale to jeszcze nie finał, to jeszcze grupowe rozgrywki o 22. Ekwador-Niemcy. A wy macie swoich faworytów? Spodziewacie się tego, kto może wygrać cały mundial, albo jesteście tego pewni? No jedno jest pewne. Na pewno nie będą to biało-czerwoni. Nie pytajcie, skąd wiem. Pytam za to, dokąd byście dzisiaj popłynęli? Magda się nagrała.
1: Gdzie ja bym odpłynęła? Mm-hmm. A ja bym odpłynęła, jak mawiała moja babcia, na Łysą Polanę. I to nie z powodu dzisiejszych upałów, tylko z racji tego, że moja praca dyplomowa się nie zapisała, a termin do odbioru mam w poniedziałek.
0: Ajajaj. W tym momencie nawet komputer powinien powiedzieć przepraszam. Magda, ale trzymamy za ciebie kciuki najmocniej.
2: Reklama. Moje miejsce pada
3: deszcz. Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr i Radio SK zapraszają na wyjątkowe koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: Gastorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na ciebie w Castoramie Koszalin.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Wróć do Pewexu i kup swoje nowe jeansy. Wranglery i Lee czekają na ciebie w nowym outlecie Dziki Jeans. Koszalin, Wańkowicza 17.
10: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od 4.

0: tydzień. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Mikolas i Trips, Hard to be Humble.
1: A więc połączenie Czech i Polski. A wiem, że obaj panowie bardzo lubią koncertowanie i granie na festiwalach i wiem, że i wy festiwale bardzo lubicie. Stąd też festiwalowe love w Radiu SK codziennie w imprezce. Sprawdzamy, co zawsze zabieracie ze sobą. Poza dobrym humorem, bo to jest oczywiste. Do zgarnięcia tysiak, kto chce, za to można sobie już niezły bilet na festiwal kupić na pewno. Zgłoszenia na sk.pl za darmo już teraz. Radio
2: SK. Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
8: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
14: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
13: A jaką to szkołę wybrałeś?
14: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
13: No tak, konkretne podejście.
15: To dobra opcja. A co z maturą?
14: Mamo, w szkołach TEB mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
15: No przecież ta szkoła, o której myślałam.
16: TEB Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz w

0: Bonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
5: W drugiej części dnia nadal dużo słońca i bardzo ciepło, jednak to dopiero początek kilku dni z bardzo wysokimi temperaturami, na plus lekki wiatr, który momentami przyniesie odrobinę ulgi. Warunki na trasach ogólnie dobre, ale warto pamiętać o nawodnieniu i ostrożności w rejonach prowadzonych prac drogowych.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
4: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby nie żyją, to po wypadku awionetki, która uderzyła o ziemię podczas podchodzenia do lądowania na warszawskim Bemowie. Samolot spadł na plac manewrowy, maszyna stanęła w płomieniach, a strażacy dogaszają wrak maszyny.
7: Są podawane dwa prądy wody, piany przez straż pożarną, na miejscu działa cztery zastępy, no i zabezpieczamy miejsce zdarzenia.
6: Powiedział brygadier Przemysław Girgiel z warszawskiej straży. Przyczyny wypadku będzie teraz wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jarosław Kaczyński zwróci ukraiński order. Gest prezesa PiS-u wpisuje się w napięte ostatnio relacje między Kijowem a Warszawą, bo w reakcji na nazwanie jednostki wojskowej imieniem bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego.
8: Zwrócę ten order, to będzie wyraz mojego stosunku nie tyle może do Ukraińców, co do tych elit ukraińskich.
6: Oświadczył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a z powodu ostatnich napięć prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy po wojnie. Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Swyrydenko. Benzyna nieco tańsza, diesel lekko w górę. Znamy ceny maksymalne na jutro. Za litr 95 trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 5,95, a maksymalna cena diesla to 6,12.
0: SK Koszalin.
5: Lucyna Wojtów, duże zmiany w służbie zdrowia. Sejmik województwa zdecydował o połączeniu od przyszłego roku szpitala wojewódzkiego w Koszalinie ze szpitalem chorób płuc oraz koszalińskiego i szczecińskiego ośrodka medycyny pracy. Celem jest poprawa finansów i lepszy dostęp do świadczeń, a zmiany nie będą odczuwalne dla pacjentów. Przed nami

Ja będę was jeszcze rozgrzewał muzycznie. Somber 12 to 12 Andy Dusty Harris Zokaria, tak zaczynamy, ale spokojnie, to takie miłe rozgrzewanie. Minuta po 14, Matifu czyło. Cześć!

0: Jeden z nich niedawno zagrał koncert w Polsce, drugi niedługo koncert zagra. Neo i Pitbull, Give Me Everything. A ja właśnie się dowiedziałem, że złoto jest coraz tańsze, słuchajcie. I tak tanie nie było podobno od listopada. No i już zdążyłem pomyśleć, że właśnie stoję przed swoją życiową szansą, a potem spojrzałem na cenę i... No i chciałbym powiedzieć, że zdanie złoto jest najtańsze od miesięcy, które przeczytałem, wcale nie znaczy złoto jest tanie. Przez chwilę myślałem, że wchodzę do gry. Nie wchodzę.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca!
5: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
6: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
7: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
5: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
8: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
9: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
8: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
9: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
10: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To on.

0: różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
2: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czekamy na Ciebie w Castoramie Koszalin.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. 22 urodziny Kodalo. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodalo Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodalo Optyk.
8: I po reklamie.
9: Eska.

0: Od kilku miesięcy nie pojawił się w mediach społecznościowych, no to mam nadzieję, że to oznacza jedno. Że pracuje nad nowościami. A że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to na pewno je zagramy. Damiano Dawid i Zombie Lady, 28 minut przed 15 w Estę, a ja mam wskazówkę dla tych, którzy wybierają się na urlop, za granicę. No w końcu już prawie mamy wakacje. Może część z was wybierze się na przykład do Egiptu. No to słuchajcie, trzeba uważać. Nie tylko na ciepełko, bo akurat gorąco to my mamy w domu. Słuchajcie, pewien pan z USA wybrał się na zwiedzanie historycznej części Egiptu właśnie z kamerą, no i pokazał trochę za dużo. To znaczy nie tak jak myślicie. No nagrał miejsce, którego nie można nagrywać, ani nawet się do niego zbliżać. No i chciał pokazać więcej Egiptu, dostał dożywotni zakaz wjazdu. No to jest ten rodzaj pamiątki, którego raczej nie kupicie w sklepie z magnesami. I lepiej w ogóle jej nie dostawać.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców.
14: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Następnie skręć w lewo w zjazd. Zawróć.
22: Pamiętasz, gdzie w Koszalinie był Pewex? Tak, przy Kniewskiego. Znów kupisz tam swoje ulubione dżinsy i ciuchy nie do zdarcia. Dziki Jeans, Wrangler Lee Outlet, Koszalin, Wańkowicza 17.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
14: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin

0: Zaprasza ulica Lniana 3.
1: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: I

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. I 5 minut do 15, a chcielibyście może spotkać się ze Sławkiem Peszką na PGE Narodowym? Ja bym chciał. I pograć z nim w piłkę możecie. Cały czas zbieramy ekipę do SK Karniaki Cup. Tak było dzisiaj.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
2: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
0: Brawo!
3: Filip! To nie było łatwe.
2: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: I też możecie się na tym pokładzie pojawić. Zgłoszenie na sk.pl, a potem finał na Narodowym i 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Ale wcześniej wrzuć na luz, Kasia Węsierska i Hanczak już tu biegną.
4: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5

0: 3,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
17: Uwaga kierowcy na trasie S6 w kierunku Szczecina. Na ponad 9-kilometrowym odcinku od węzła Kołobrzeg Zachód do Kiełpina pracują drogowcy. Ruch odbywa się wyłącznie szybkim pasem, a prędkość została ograniczona do 80. Za to pogoda będzie Wam sprzyjać. Na termometrach teraz 25 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zginęły, dwie są ranne, ich obrażenia nie są jednak poważne. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy awionetki w Warszawie. Maszyna runęła w pobliżu lotniska na Bemowie. W drodze na miejsce jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co udało Ci się ustalić?
19: Dzień dobry. Z moich informacji wynika, że samolot rozbił się w trakcie lądowania bardzo blisko placu manewrowego do nauki jazdy. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Dwie osoby, które były na pokładzie, zginęły na miejscu, jak informują strażacy. Ranne, na szczęście niegroźnie, zostały też dwie osoby postronne, które na miejscu zgłosiły się do zespołu pogotowia ratunkowego. Na miejscu cały czas pracują służby.
18: To zamyka sprawę. Sąd Najwyższy oddalił kasację od wyroku uniewinniającego Roberta J., a to w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90. Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej

0: Koszalin. News.
1: Oliwie Kisielewska. Nowe połączenie ulic Szczecińskiej i Bowit w Koszalinie na finiszu. Choć asfalt jest już gotowy, trwają jeszcze odbiory techniczne.
2: Przed dopuszczeniem ruchu konieczne jest jeszcze wykonanie przez wykonawcę robót poprawkowych wskazanych podczas przeglądów i czynności przedodbiorowych.
1: Mówiła Anna Makarewicz, rzecznik ratusza. Co istotne, cała inwestycja jest odbierana prawie 5 miesięcy przed terminem przewidzianym w umowie. Coraz bliżej finału pracy na trasie rowerowej do Mielna. 4-kilometrowa ścieżka z Mścic została poszerzona i wyłożona asfaltem. Trwają już tylko ostatnie prace wykończeniowe.
0: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz!
3: Wrzuć na luz!
4: Dzień dobry, nadajemy do Was dziś z lodówki.
5: I to jest bardzo dobre miejsce. Miejmy nadzieję, że Wy też możecie się znaleźć w jakimś chłodnym miejscu.
4: Jak macie w firmie jakąś lodówkę, to myślę, że ona dzisiaj jest naprawdę punktem wszystkich spotkań, najczęściej przy otwartych drzwiach.
5: Dzisiaj wrzucamy na lód i na luz. Kasia Węsierska,
4: Michał Hanczak, Calvin Harris i Rihanna są z nami już teraz i teraz zagrają.

0: nie wybijajcie tego rytmu tam za bardzo, bo to się można spocić w tej temperaturze. Adele Rolling in a Deep w Radiu SK 17 po 15.
1: Jak brzmiał twój komentarz do gorąco dzisiaj? Zrobiłaś takie... O, właśnie.
0: No to tak,
1: mój
0: więcej.
1: Komentarz to jest taki... Bo ja już bardzo dużo dzisiaj napojów wypiłem, oczywiście takich, które nawadniają,
0: wbrew
1: nie innych.
0: Wbrew pozorom zalecamy jednak picie tych napojów w temperaturze pokojowej, bo jak jest za gorąco i wypijecie za zimne, to tragedia w postaci na przykład utraty głosu gwarantowana.
1: Jako że fala upałów, w sumie to się dopiero zaczyna, bo weekend ma być najbardziej gorący, to my już dzisiaj rozpoczynamy poszukiwania najchłodniejszego miejsca w naszym kraju, a może po prostu tam, gdzie nas słuchacie, bo niekoniecznie w kraju. Dajcie nam znać, gdzie jest chłodno u was i dlaczego.
0: To znaczy, patrząc na temperatury, na mapy, to są takie miasta, które jak będą miały 27, to będą już uznawane za chłodne w naszym kraju. Więc jeżeli w takim mieszkacie, to się chwalcie, będziemy zazdrościć.
1: Ale może macie jakieś takie rzeczy związane z pracą, które was bardzo chłodzą. Jeżeli byśmy tam do was przyjechali z mikrofonem, to byśmy się schłodzili, orzeźwili.
0: Dajcie znać, Eskowy Messenger czeka. Szukamy dzisiaj najchłodniejszych miejsc względnie pomysłów na to, co zrobić, żeby jednak było trochę chłodniej. Najlepiej bez używania ciężkiego sprzętu w postaci, nie wiem, wyjścia na lodowisko, jeżeli jakiekolwiek jeszcze działa.
1: A ponieważ Kasia wam powiedziała o tym, że nie można zbyt zimnego pić, żeby mieć cały czas zdrowy głos, to zachęcamy do tego, żeby głosówki nagrywać.
0: I Kungs za chwilę dla was zagra w SC.
2: Radio SK. To promocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo Media Expert taniej masz.
13: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
14: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
13: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
14: Tak, teraz jest najlepszy.

0: Lepszy moment na metamorfozę.
1: Czas na wielkie okazje w Fox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Pernowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
4: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknacks XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival.

0: School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Coś potrzeba? Ile potrzeba?
3: Nie musisz mieć bonów, żeby kupować dżinsy w Pewecie. Twoje ulubione spodnie i ciuchy kupisz w Dziki Jeans w Wrangler Lee Outlet. Koszalin, ulica Wańkowicza 17.
4: I po reklamie.

0: Okej, okay, odpowiadamy Darii Zawiałow w Radiu
1: SK. Mam wrażenie, że Daria Zawiałow śpiewała, że krótkie momenty to o lecie. No bo tak naprawdę jest bardzo...
0: Ja bym powiedział, że dzisiaj krótkie momenty to są takie jak wiatr zawieje, słońce się schowa za chmurami, jest taka chwila oddechu.
1: Ale to tak trochę jest, że dzisiaj narzekamy, że za gorąco, ale tak naprawdę to ja się bardzo cieszę, bo ja lubię jak jest gorąco, a to wiadomo, że zleci raz, dwa i znowu będzie listopad i znowu będę marudził, że jest za zimno.
0: Pytaliśmy was o to, gdzie dzisiaj znaleźć chłód i gdzie są miejsca, które takim chłodem wieją. Jest Magda.
1: Halo, Magda.
2: Hej. Najchłodniej to prawdopodobnie jest u mnie w pracy. Dlaczego? Chodzi o temperament, humory i zachowanie moich klientek. Pozdrawiam. Jest mroźno, także jakby coś to zapraszam do mnie.
0: I ja teraz otwieram kolejną konwersację. Prośba o pomysły. Czym zajmuje się Magda, że jej klientki przychodzą do niej w takim złym humorze?
1: Tylko pytanie, czy ten zły humor przynoszą ze sobą, czy dopiero ten zły humor się pojawia w trakcie usługi na przykład.
0: Obstawiajcie.
1: To wtedy nie najlepiej świadczy o Magdzie.
0: Wszystkie odpowiedzi uważam dozwolone. Myślę, że powinniśmy znaleźć ten rozwiązanie na tak postawione pytanie, ale oczywiście inne chłodne miejsca też się ciągle szukamy.
1: Diana napisała, że najchłodniej jest u niej w basenie, bo właśnie napuściła zimnej wody ze studni i będzie się tam chłodzić. O, i tak trzeba żyć właśnie. Dom z basenem.
0: Podeślij, Diana, adres, przyjedziemy.

0: dla naszych zwierzaczków.
1: To bardzo odpowiedzialne zadanie. Swoją drogą przypomniało mi się, że są takie duże supermarkety, gdzie są też takie wielkie pomieszczenia chłodnie. To jest dzisiaj dobry kierunek, uważam. I tam jest na tyle chłodno, że latem tam nawet wiszą takie kurtki, żeby z nie założyć puchowe przed wejściem do tego miejsca.
2: Ja nie potrzebuję wielkiej chłodni. Mam co prawda duże ego, ale myślę, że taka lodówka z lodami by wystarczyła.
3: Promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieszkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
8: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieszkowska.
9: Które godziny w Koszalinie są najlepsze? Oczywiście od 14 do 18 od poniedziałku do piątku. Ale za to w sobotę. Od 10 do 14 czeka na Was Wrangler Lee Outlet Dziki Jeans, w którym ubierzesz się od stóp do głów w markowe ciuchy. Koszalin, Wańkowicza 17.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
12: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: Sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu. Drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów.
4: Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku.
3: Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland!
9: I po reklamie.

0: automat, do którego podchodzisz, wrzucasz pieniądz i możesz sobie zjeść słodycz pod
1: choćby
0: tytułem marcepan.
1: Choćby milion mi zapłacili, nigdy bym tam nie zostawiła właśnie, żadnych pieniędzy, bo marcepan jest czymś, po co nie sięgam.
0: Chciałem właśnie powiedzieć, nie idźmy tą drogą, nie w tę stronę. Oczywiście pozdrawiam tych, którzy lubią.
1: No, są te czekoladki takie z różnych smakach. U mnie pełna żawka marcepanowych, które zostały z poprzednich opakowań, przyjmuję zgłoszenia, kto to zje. Po 16 wracamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Beska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
6: Uwaga kierowcy w Koszalinie, do soboty drogowcy będą prowadzić prace remontowe. Utrudnień i zwężeń jest, nie spodziewajcie się na Mazowieckiego, Wołyńskiej, Gdańskiej oraz na Moście Powstańców Warszawskich. Kolejne utrudnienia na Połczyńskiej, na odcinku od ronda Lecha Żyły do Legnickiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
5: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.

0: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Zabezpieczają teren i materiał dowodowy. Służby pracują w miejscu katastrofy awionetki, do której doszło na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna, a na miejscu jest Michał Skolimowski.
1: Tu na miejscu strażacy zakończyli już swoje działania, cały czas jednak pracują policjanci. Miejsce, gdzie spadła awionetka, jest odgrodzone i zasłonięte. Widać jedynie pozostałości maszyny, która doszczętnie spłonęła. Tak to, co się wydarzyło, relacjonowali mi świadkowie.
2: Usłyszałem taki świst, huk,
3: wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
1: Na miejscu, tak jak wspominałem, pracują policjanci. Ich działania mogą potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin.
0: Tłumaczenia prezydenta w sprawie Szpitala Południowego są niewystarczające, tak opozycja w Radzie Miasta komentuje wystąpienie Rafała Trzaskowskiego na miejskiej sesji. W Pałacu Kultury i Nauki dwie sesje. Pierwsza dotyczy wniosku o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Druga, nadzwyczajna, jest poświęcona sytuacji w Szpitalu Południowym. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Rafał Trzaskowski czeka na wyniki audytu, a jeśli te potwierdzą nieprawidłowości, nie zawaha się egzekwować odpowiedzialności w ratuszu. Tak można podsumować wystąpienie prezydenta Trzaskowskiego. Opozycja twierdzi, że informacje przekazane przez prezydenta nic nie wyjaśniają.
5: W dużej mierze informacje, które każdy z nas może znaleźć na Wikipedii.
4: Mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy. Z kolei Dariusz Figura z PiS domaga się odpowiedzi na pytanie o bezpośrednie relacje Dawida Kacprzyka z wiceprezydentkami i prezydentem Trzaskowskim.
6: Ile razy się spotkaliście? W jakich okolicznościach? Czy rozmawialiśmy o Szpitalu Południowym?
4: Nadal nie ma końcowych wniosków z audytu zleconego w szpitalu 11 czerwca.
0: Mleko i soki owocowe, to one nawadniają dużo lepiej niż woda, alarmują amerykańscy naukowcy. Badacze radzą, by unikać słodkich napojów gazowanych. Mogą one pogłębiać odwodnienie organizmu.
7: SK Koszalin. Sport.
8: Oliwia Kisielewska. Fatalne wieści dla kibiców koszalińskiej piłki ręcznej. Klub nie wystąpi w kolejnym sezonie.

0: Ma pod domem.
1: No i jest też ktoś, kto napisał, że gorsza od marcypanu jest Lukrecja i zgadzamy się, choć jak was dopadnie cukrowy głód, to właściwie wszystko.
0: Oj, to prawda, ja wtedy nawet hałwę zjem.
1: Dwie minuty po 16. Kasia Węsierska
0: i Michał Hanczek.

0: One Tea, Cool Tea i Demaczyki w Radiu SK.
1: I Ice Tea.
0: Poczekaj, bo zagadałam.
1: A, przepraszam.
0: SK, Karniaki Cup. To właśnie
1: nie,
0: tak tam
1: było. To lepiej niż lektor. Mi się jakoś tak Ice Tea po prostu przy tym hicie przypomniało. Napiłbym się. Ale na razie się nie napiję, bo na razie musimy powiedzieć o akcji, która no, zmierza do swojego finału, ale jeszcze kilka miejsc w naszej reprezentacji mamy. 4 bodajże, jak dobrze liczę.
0: I jeżeli macie ochotę zgarnąć 10 tysięcy złotych i o nie powalczyć, ale wcześniej dostać od nas tysiaka i zapewnić sobie miejsce na soboty, podczas której to soboty spotkacie Sławka Peszkę, będziecie z nim na PG Narodowym, pobiegacie po tej murawie i poczujecie się jak zawodnicy, no to zapraszamy.
1: Jak dobrze pójdzie, to jeszcze może na jakiś after zaprosi Sławek. On jest fajny chłopak, także myślę, że was może polubić.
0: Cała zabawa polega na tym, żebyście powiedzieli, jakie słowo zostało przez Sławka wygwizdane. I już mamy.
1: Kolejne. Nową zagadkę?
0: Nowa zagadka.
1: Puszczamy.
2: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, pytanie, co dobrego kolekcjonuje Sławek Peszko? Będziecie mieli szansę jutro odpowiedzieć na tak postawione pytanie na antenie.
1: Ale najpierw się zgłoście na sk.pl albo w naszej mobilnej apce. Czekamy na wasze zgłoszenia cały czas. Są zupełnie za free.
0: I przypominamy, że liczba miejsc się kurczy, więc walczcie, bo 4 lipca czekamy na was na Narodowym w Warszawie.
3: SK Karniarki Cup. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
10: Gas!

0: Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: BMW X5 wyznacza nowe standardy komfortu, wszechstronności i dynamiki. Do końca czerwca w salonie BMW Bońkowscy czekają modele X5 gotowe do odbioru. Skorzystaj z wyjątkowej oferty finansowania w BMW Comfort Lease i ciesz się swoim BMW X5 już od 2500 zł netto miesięcznie w umowie na 2 lata, a potem oddaj kluczyki i wybierz nowy model. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3. BMW. Radość z jazdy.
4: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
5: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
6: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
5: Tylko w TEB, liceum i technikum.
6: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
5: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
6: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
5: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan. Zawsze razem.
7: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
10: MediaMarkt. I po reklamie.

0: Shawn Mendes śpiewał, a wy umieracie pewnie z temperatury wysokiej, ale jesteśmy tym wszyscy razem.
1: Nie umierajcie, schłódźcie się czymś. Mam dla ciebie zagadkę.
0: Proszę.
1: Co to takiego? Ma 145 centymetrów dzisiaj. O 3
0: ale
1: centymetry
0: dzisiaj?
1: Więcej niż wczoraj.
0: Okej, okay, i to już jest koniec, cała podpowiedź?
1: Jak myślicie, o czym Kaśka myśli? Tak, 145 centymetrów, od razu mówię,
0: to
1: nie milimetrów.
0: Niewiele, tak nie mam za dużo, mam jakieś 161, czyli to nie jest dorosły człowiek.
1: No to ja już
0: a co
1: mówię,
0: rośnie
1: to
0: przez noc?
1: Jest dziwidło olbrzymie, bo trwa wielkie oczekiwanie i można w internecie
0: śledzić.
1: Czy to jest ta roślina,
0: co śmierdzi?
1: Tak, i teraz wyobraź sobie, że ona w uniwersytecie, na Uniwersytecie Wrocławskim, konkretnie w Ogrodzie Botanicznym tej oto uczelni, ona miała już rozkwitnąć jakoś w weekend i wtedy tam roztoczyć
0: woń.
1: Tym właśnie
0: wątpliwą
1: zapachem. Tak, ale jest jakieś opóźnienie, no trudno przewidzieć, co natura dla nas przygotowała rzeczywiście. No i trwa to oczekiwanie, czy rozwinie się, czy się nie rozwinie. Czekaj, bo ja źle spojrzałem, już ma 149 centymetrów.
0: Ja uważam,
1: bo ja
0: że
1: na wtorek spojrzałem, a jest czwartek.
0: Dokładnie wie, co robi. To
1: rośnie.
0: Dziwidło się jeszcze nie rozwinęło i czeka, bo skoro ono wydaje taki nieprzyjemny zapach, to po tych dniach wysokiej temperatury, po podróży komunikacją miejską, my już będziemy naprawdę na ten zapach doskonale przygotowani.

0: Ed Sheeran pewnie ma noce nieprzespane ostatnio, ale zaśpiewał dla was w Radiu SK Roy Pieczecz.
1: I to z Martinem Garrixem, który też nie przesypia noce, ale dlatego, że gra na imprezach, na przykład na Openerze będzie grał późno w nocy.
0: Nie, no mi chodziło o to, że Ed Sheeran jest znanym fanem piłki nożnej. Chciał kiedyś sam grać, potem wsparł finansowo drużynę z Anglii.
1: A ja myślałem, że musi wstawać do dziecka.
0: Może też, ale przy okazji sobie jakiś tam mecz włączy, bo przypominam, mundial jest, ale trochę nie dla nas, bo skoro się toczy w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, to różnica czasu robi swoje.
1: Wrzucamy na luz, Kasia Węsierska, Michał Hanczak, no i wrzucamy na lód też poniekąd, bo szukamy chłodnych miejsc. Paulina do nas się odezwała na Messengerze Radia SK, że ona ma bardzo chłodną propozycję, dlatego że pracuje w bibliotece, która się mieści w takim starym budynku, więc te stare mury chłodzą. No i można sobie też znaleźć jakąś lekturę, która też
0: mrozi krew w żyłach.
1: Na przykład.
0: Czytałam ostatnio takie książki, mogę wysłać całą listę.
1: Ja jednak bym poprosił coś idealnie o mnie i o moich wakacjach. Stary człowiek i morze.
2: Radio SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekaj.

0: śmiejecie po prostu?
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Koncerty w ramach trasy SK Music Tour. Widzimy się 26 czerwca. Start godzina 19. Plac Szarych Szeregów w Nowogardzie. Na scenie Eryk Moczko oraz Grupson. Muzyczne otwarcie lata w Nowogardzie. Wstęp bezpłatny. Partnerzy wydarzenia: Miasto Nowogard i ekomieszkańcy gminy Nowogard. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
7: MediaMarkt.
8: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
9: Otwarcie parku już 26 czerwca.
8: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
10: Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
11: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
10: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
11: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
12: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
13: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Dletka i tańcz w Radiu SK przed 17.
1: Nasza słuchaczka Agnieszka tańczy właśnie w rytmie hitów na czasie z wałkiem albo z pędzlem, tego dokładnie nie wiem, ale właśnie teraz maluje. Podejrzewam, że wzięła urlop, żeby robić remont.
0: Jak każdy Polak, remont, budowa, przemeblowanie, przeprowadzka, od tego są właśnie urlopy. A 17 jest od tego, żebyście wracali do domu.
1: Po 17 będzie można jeszcze ruszyć szarą komórką i zagrać z nami w tabu.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radio SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
6: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad

0: Michał Wiśniewski.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
3: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
9: Szykujcie okulary przeciwsłoneczne, bo przed nami kolejny gorący dzień w Koszalinie i regionie. W piątek słońce od samego rana nie zamierza brać jeńców, a bezchmurne niebo zostanie z nami przez długie godziny. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 26 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Na miejscu są już eksperci Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To oni będą wyjaśniać przyczyny katastrofy awionetki, do której doszło przy lotnisku na warszawskim Bemowie. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Wiadomo, że samolot rozbił się w trakcie lądowania. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach.
11: Policjanci przez cały czas są na tym miejscu, wykonują czynności. Te czynności przede wszystkim polegają na zabezpieczeniu tego terenu. Na miejscu również pracowali strażacy, którzy prowadzili swoje działania.
10: Mówi nadkomisarz Marta Sulowska z bemowskiej policji. Do katastrofy doszło na terenie Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajdował się m.in. ośrodek szkoleniowy dla kierowców. Niedaleko jest również centrum handlowe. PGE, Orlen, Enea i Tauron wesprą odbudowę ukraińskiej energetyki. Podczas trwającej w Gdańsku konferencji spółki podpisały list intencyjny dotyczący współpracy, a chodzi o modernizację infrastruktury zniszczonej przez wojnę. Bank Światowy szacuje, że odbudowa Ukrainy może kosztować ponad 500 miliardów dolarów. Fala ekstremalnych upałów dociera do Niemiec. Od jutra do niedzieli ma być ponad 40 stopni. Odwołano maraton w Hamburgu. Służby zapraszają, by chronić się przed upałem w kościołach. Jest też możliwość zwrotu biletu kolejowego ze względu na skwar.
12: SK Koszalin News.
13: Oliwia Kisielewska, to przełom dla kierowców podróżujących wzdłuż polskiego wybrzeża. Już od jutra całą trasą S6 od Szczecina przez Kołobrzeg aż do Trójmiasta przejedziemy bez konieczności zjeżdżania na drogi lokalne. Podróż z Koszalina do Gdańska skróci się do około 2 godzin. Cykl 4 warsztatów artystycznych na wakacje w Centrum Kultury 105. O szczegółach Monika Modła, zastępca dyrektora placówki.
14: Będą to warsztaty plastyczno-malarskie oraz rękodzielnicze. Każde warsztaty są inne.
13: A pierwsze z warsztatów odbędą się 1 lipca i będą darmowe.
15: To jest ten moment.
16: Międzynarodowa godzina szczęścia.
15: Nie, yeah, ale dzisiaj nie będę więcej z siebie dawał, bo jest gorąco. Trzeba się oszczędzać.
16: Macie w pracy klimatyzację, to w sumie jeszcze możecie tam chwilę zostać. 2 po 17 są w Back to Friends, to już też teraz.
15: Kasia Mysierska, Michał Hanczak, wrzucamy na luz.
16: I wrzucamy, zapraszamy.
15: I na lód też.

0: W ogóle nie są prorocze słowa. Stygnie lato. Kuba i Kuba w Radiu SK to już za nami, a przed nami coś, do czego was zapraszamy, dlatego że jak często w tygodniu chcemy z wami zagrać w tabu.
1: Mam nadzieję, że za chwilę nasz messenger rozgrzeje się do czerwoności, a potem linie telefoniczne, bo czekamy na zgłoszenia. Zgłoszenia po prostu wypisujecie na messengerze z numerem telefonu, potem my odzwaniamy, a gra jest bardzo prosta.
0: My zadajemy pytania, wy na nie odpowiadacie, ale nie używając słów na literę, która jest literą zakazaną.
1: Na przykład jakby zakazaną literą była literka K i pytanie bym zadał teraz mojej współprowadzącej imię Węsierskiej, to co byś powiedziała?
0: Moja mama Łucja.
1: O!
0: Pozdrowienia swoją drogą.
1: I miała być zaliczone. Czekamy na wasze zgłoszenia, eskowe gadżety do wzięcia.
0: A propos, moja mama wysłała mi dzisiaj zdjęcie, które bardzo dobrze odpowiada.

0: odpowiada na nasze pytanie, gdzie można się schłodzić.
1: Co robi twoja mama? To powinien być w ogóle cykl, bo my codziennie ostatnio o twojej mamie
0: mówimy.
1: Zapraszamy
0: mamę Lucję. Otóż wysłała mi takie zdjęcie, na którym było po prostu, na którym było napisane: chłodno pozdrawiam. I dziękuję,
1: coś
0: sprawa załatwiona.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Breska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
11: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
12: Wygraj fantastyczny weekend w Holiday Park Szczecin. Czekają kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło lub fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Holiday Park Szczecin. Zgłoszenia do zabawy na lunapark.sk.pl. Holiday Park Szczecin nakręca Radio SK.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Słyszeliście, że w Koszalinie są dziki przy lesie?
3: Wszystko pomyliłeś. Nie przy lesie, tylko na Wańkowicza 17. I chodzi o dziki jeans Wrangler Lee Outlet w dawnym Pebeksie. Idź i zrób sobie stylowe zakupy cichowe.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
7: I po reklamie.

0: Jeszcze się robi cieplej, jak takie hity wam gramy. I like it, Alesso, no it's me w Radiu SK.
1: Mogą też działać orzeźwiająco, jak kto woli. To jest Radio SK, wrzucamy na lusa. Z nami jest teraz Łukasz.
0: Dzień dobry, Łukasz.
2: Dzień dobry.
0: Gdzie cię teraz zastaliśmy? W lodówce na przykład?
2: W drodze z pracy do domu na rowerze.
1: No. O, rowerzysta!
0: Podobno nie ma złej pogody na rower, są tylko źle ubrani rowerzyści. Zakładam, dokładnie, że ty jesteś w ogóle bez ubrań teraz.
2: Kasia nie, aż tak nie, tylko zimie. Zimie się dobrze ubieram.
1: Kasia ma jakieś tutaj fantazje.
0: No przy tej temperaturze...
1: Na plaży nudysku się wybierz.
0: To jest dbałość o odpowiednią wentylację organizmu.
1: U nas nie ma tematów tabu, chociaż ta gra się nazywa tabu rzeczywiście. Będziemy ci zadawali przez pół minuty pytania. Nie wolno ci odpowiadać słowami, które zaczynają się na literę...
0: U jak ukrop.
1: Albo ulala jak gorąco. Gotowy jesteś?
2: Tak.
0: Łukasz, to zaczynamy. Obecny gorąc i wysoka temperatura. Jak to można inaczej nazwać?
2: Gorąca pogoda.
1: Wybierasz je z szafy codziennie, na rower na przykład.
2: Z szafy codziennie?
1: No, co wyjmujesz?
2: Ciuchy.
0: Wyczekiwana dłuższa przerwa od pracy.
1: Oj, wyczekiwana.
2: Wakacje.
1: Mieszkają w nim pszczoły.
2: Dom dla pszczół.
1: Dobrze!
0: Wszyscy pszczelarze, pragnę was teraz poinformować, że nie macie uli na swoich pasiekach, macie domy dla pszczół.
1: Miodzie odpowiedź, naprawdę. Bardzo dobrze, Łukasz, sobie poradziłeś. Chociaż tam momentami grałeś trochę na czas, ale zaliczamy, w końcu jest gorąco.
2: Tak, dokładnie, jeszcze teraz na rowerze.
1: No właśnie.
0: Nie chcę nic mówić, sam to sobie zrobiłeś. Gdybym była tobą, to bym prawdopodobnie jechała bez ubrania właśnie w tym momencie.
1: Eskowe gadżety lecą do ciebie, między innymi taka nasza butelka na wodę eskowa. Mam nadzieję, że spełni rolę bidonu doskonałą.
2: Tak, tak. Też tak myślę, że będzie idealna.
0: Łukasz, życzymy ci szerokiej drogi nie do domu dla pszczół, tylko do twojego
1: domu. Razem z tobą Dawid Podsiadło z nowym hitem Na Błysk.

0: Oczywiście, że lepsza to jest gorąca herbata w taką pogodę niż zimna woda.
1: To prawda i tu możemy brać przykład z krajów arabskich, gdzie
0: Maroko,
1: rzeczywiście się podaje
0: Turcja,
1: herbatę.
0: Egipt na przykład.
1: I to działa, bo sprawdziłem to na przykład w Tunezji swego czasu.
0: To
1: i
0: czemu
1: rzeczywiście
0: nie pijesz tego? Tu skoro temperatura iście tunezyjska jest w tym kraju już od kilku dni.
1: Zaproponowałabyś, że zrobisz herbatę. Ja siedzę w studiu, pracuję, to nie mam kiedy iść. My mamy tutaj taki zakrzan, że nie ma kiedy iść zrobić sobie herbaty.
0: Każda wymówka jest dobra, żeby udzielać rad innym, ale

0: na nich nie stosować.
1: Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kogoś, kto będzie nad wami stał i będzie wam mówił, co robicie źle, a co robicie dobrze, ale nic sam nie będzie robił przy tym i nie jest najlepszym przykładem, to zapraszamy. My naprawdę jesteśmy w tym świetni z Kasią.
0: To kolejny dowód na to, że wszyscy stajemy się swoimi rodzicami, jednak pozdrawiamy was bardzo serdecznie, drodzy rodzice.
1: Bardzo. Za chwilę Biblia.
2: Reklama.
3: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Czy wiesz, co powstanie, kiedy dzika połączymy z jeansem? To proste. Dzik i jeans. Dziki jeans w Wrangler Lee Outlet. Pomyśl, czy potrzebujesz jeansów, koszuli czy kurtki i odwiedź dawny Pewex, Koszalin Wańkowicza 17.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
4: I po reklamie.

0: Wiecie co? Tak sobie przypomniałem teraz takie uczucie, które mi towarzyszyło na dzień przed zakończeniem roku szkolnego w szkole, kiedy już oceny były wystawione, kiedy już zostało tylko pójść po świadectwo i człowiek był wolny na ponad 2 miesiące.
1: Ty nie mów hop, bo ty nie wiesz, czy jak jutro przyjdziesz, to też nie dostaniesz jakiegoś pisma,
0: to nie będzie świadectwo.
1: Że będziesz miał dużo wolnego czasu.
0: To się inaczej nazywa.
1: To się nazywa świadectwo pracy potem. Jest przydatne.
0: Czy ty coś wiesz?
1: Absolutnie nie, tylko nie wywołuj wilka z lasu. Apeluję.
0: Nie chcę mieć, drogi szefie, najdłuższych wakacji w życiu. Absolutnie. Chcę jeszcze prowadzić program w radiu.
1: No Rafał Adamczak skoro z nami. Skoro się już zrobiło miło, to teraz przejdziemy do jeszcze większych
2: w waszych szkołach
1: rzeczy.
2: Przed wakacjami też tak było, że się zabierało do domu na wakacje do przechowania kwiatki albo chomika.
0: Bywało
2: z pracowni biologicznej.
0: Nigdy nie brałem, bo wszystko by zginęło.
2: I kwiatki, które brałem, nigdy nie wracały.
0: No
2: nie wiem, co się z nimi działo.
1: W mojej szkole też były na przykład nagrody na koniec roku i to uważam powinna być tradycja podtrzymana także w dorosłym życiu.
0: Ja zawsze kończyłem z nagrodą. Czasami nagrodą było to, że musiałem po prostu sprzątać przez całe 2 miesiące, ale
1: słuchaj,
0: w domu.
1: Jak przyjdziesz tu jutro, to się okaże, czy zawsze to jest zawsze, czy jednak coś się po drodze zmieniło.
0: Włączcie jutro, wrzućcie na Lux od 15, sprawdźcie, kto z nas będzie, kto dostanie świadectwo, a kto dostanie zupełnie inne pismo.
1: A tymczasem odpalamy imprezkę. Rafał Adamczak.
0: Ja zostanę.
1: Gotowy, obecny. Oceny i ocen chyba jeszcze nie wystawił.
0: Nie, on wzorowe ma z zachowania, bo na przykład wyhodował pokrzywę na czas.
2: Kiedy panie mnie w szkole chwaliły, to wszyscy rodzice się dziwili i pytali, ale to chłopiec?

0: grzecznie.
1: No, chłopiec, to znaczy, potwierdzamy.
2: Ale możecie posłuchać, żeby się jeszcze upewnić.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
6: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
5: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
6: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Dealer BMW Bońkowscy Koszalin zaprasza. Ulica Lniana 3.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Kiedy kobiety przejmują scenę, dzieje się magia. 26 czerwca zapraszamy na Three Life Festival na Cygańskiej Dolinie nad Jeziorem Parnowskim koło Koszalina. Na scenie wyłącznie kobiece składy DJ-skie, które zagrają elektroniczne rytmy aż do samego wschodu słońca. Las, jezioro, natura stworzą klimat, który zostaje w pamięci na długo. Bilety i szczegóły na www.3life.space. Partnerem wydarzenia jest browar Połczyn Zdrój. Zaprasza agencja eventowa Three Life.
12: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
13: To będzie ostatnia reklama. Patrzę na ten salon i potrzebuję zmiany. Czegoś z charakterem.
14: To wejdź do świata Vox. Tam design spotyka się z funkcjonalnością.
13: Urządzę dom, który będzie taki, jak chcę?
14: Tak, teraz jest najlepszy moment na metamorfozę.
15: Czas na wielkie okazje w Vox. Teraz rabat nawet do 8% na meble i dekoracje. Zapraszamy. Salon Meble Vox w Koszalinie, ulica Poprzeczna 6. Vox. I mieszkasz po swojemu.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, salon firmowy Mebli Versal. Best Meble, Koszalin Poprzeczna 6.
20: Sprawdzamy, jaka pogoda zajrzy do Koszalina w piątek. IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałach. Słońce od samego rana zdominuje niebo, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 27 stopni. Jutro po pracy plan może być tylko jeden, czyli odpoczynek nad wodą.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rodzinnego Play Park w Koszalinie przy Bohaterów Warszawy 24.
19: Sponsorem programu jest właściciel Best Meble, Poprzeczna 6.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam gorąco na sesji Rady Warszawy. Głównym punktem zaplanowane na dziś głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, ale wszystko w cieniu afery w Szpitalu Południowym. Pytań było wiele.
22: Ile razy się spotkaliście, w jakich okolicznościach, rozmowy

0: właśnie o szpitalu południowym, zero informacji.
1: Uprzedzając Państwa pytania dotyczące odpowiedzialności moich zastępców, nie będę się wahał ani minuty.
2: Chodzi o Aldonę Machnowską-Górę, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego, i Renatę Kaznowską, która zajmuje się ochroną zdrowia w ratuszu. A według najnowszych informacji wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym mają być gotowe pod koniec lipca. Prawie cała Polska w pogodowych alertach przed upałami. Temperatura w ciągu dnia przekracza 30 stopni, a kulminacja w niedzielę. Na zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 40 kresek w ciągu dnia.
3: Sponsorem programu jest Decathlon.
4: SK Sport News.
2: Katarzyna Kawa odpada z eliminacji do Wimbledonu. Polska tenisistka w trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day 2-6, 5-7. A przypomnijmy, w turnieju zaprezentuje się Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch.
3: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
4: SK Koszalin News.
5: Oliwia Kisielewska. Nowa forma wsparcia w Koszalinie. Miasto uruchomiło 3 mieszkania wspomagane i treningowe, w których zamieszka 5 osób wymagających opieki.
6: Przychodzi pracownik socjalny, jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu.
5: Mówiła Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Program finansowany jest z funduszy unijnych. Wielka impreza na powitanie wakacji odbędzie się w najbliższą sobotę na plaży w Rosnowie. Na wydarzenie będzie można dojechać z zabytkową wąskotorówką, a w programie atrakcje dla dzieci, konkursy, koncert i pokaz sztucznych ogni.
4: Imprezka.
7: Imprezka. Imprezka.
8: No jak już sobie przed chwileczką tak gadaliśmy w temacie zakończenia roku szkolnego, to już jutro, moi drodzy, jutro oficjalnie ruszają wakacje, więc dzisiaj chyba trochę bardziej możemy sobie poluzować. To jest imprezka, prawie już wakacyjna w Radiu SK. Rafał Adamczak, witajcie.

Zupełnie jak do mnie było. A, nieważne. Dracula to Tame Impala i Jenny w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie wakacje jutro o tej porze. Ojej, jak będzie fajnie. A tak się zachwycam i tak się cieszę, mimo że wakacje to mnie już nie dotyczą od... Nieważne. Natomiast rzeczywiście ten czas ma w sobie coś takiego, taki magnes, kiedy wszyscy chyba tak po prostu z natury i z zasady czujemy się dużo, dużo lepiej. Ale słuchajcie, tak trochę zmieniając temat i odchodząc od wakacji, tak sobie pomyślałem, że dzisiaj to my się sami z siebie pośmiejemy, bo podobno jedną z najbardziej docenianych cech u innych osób jest umiejętność śmiania się z samego siebie i tak zwany dystans. Więc jeżeli i wy w to potraficie, no to ja zapraszam. Dajcie znać w głosówce albo SMS-em na 664-402-302, z czego wasi znajomi śmieją się z was do dziś. Czy w waszym życiu, czy gdzieś tam w tych waszych relacjach, znajomościach wydarzyło się kiedyś coś takiego, że no daliście plamę, krótko mówiąc, i teraz wszyscy wam to przypominają, w kółko się z tego śmieją. Dajcie znać, czekam na takie otwarte przyznanie się do sprawy, z czego wasi znajomi się z was śmieją do dzisiaj, a będę miał w prezencie dla was i waszej paczki bilety do Energylandii. Teraz otwieramy wino razem z Sidneyem Polakiem i PZ-em, potem będzie Offenbach i Ella Henderson i Hurricane w Radiu SK.

0: Mam nadzieję, że taka ucieczka, nawet symboliczna, albo naprawdę ucieczka z miejsca, gdzie was otaczają obowiązki zawodowe, do domu właśnie trwa, a hity na czasie imprezkowe wam w tym towarzyszą. Mr. Know It All to Cedric Swims w Radiu SK, 22 minuty po godzinie 18. Zapytałem, czy są takie rzeczy, z których wasi znajomi śmieją się z was do dzisiaj, i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie taki grat wiadomości. Na pierwszy ogień idzie historia Asi.
1: Hej SK! Miałam kiedyś taką sytuację z koleżanką z pracy, że zamykałam nasz salon fryzjerski i czegoś zapomniałam. I cofnęłam się po coś i zapomniałam, że rolety zewnętrzne nie spuściłam do końca i przyłożyłam w tą roletę głową.
2: Oh, wow.
1: I spojrzałam tylko, czy ona widzi, i ona się tak śmiała, że się trzęsła za tą kierownicą. Ale udawała, że tego nie widziała, i później cały czas się z tego śmiała. I teraz przy każdej pierwszej, lepszej okazji mówią właśnie o tym, jak ja przywaliłam głową w tą roletę zewnętrzną.
0: No, znajomi zawsze widzą to, czego nie powinni, nie? Ja już nawet widzę tło muzyczne do tego wydarzenia. Ten moment z I Will Always Love You, Whitney Houston. I dalej wiecie, nie? No właśnie, ale jeszcze jest historia od Olka, bardzo proszę.
3: Cześć, Radio SK, z tej strony Olek. No, moje dwie znajome śmieją się ze mnie, bo kiedyś była taka akcja, że coś dotykaliśmy takiego delikatnego. Już nie pamiętam, co to było, ale zaraz się mogę dowiedzieć. I brakowało mi słowa, że to jest takie puszyste, takie mięciutkie. Ja powiedziałem, że to jest taki pusio chleb. I teraz do dzisiaj, jak widzą coś miękkiego, to mówią przy mnie pusio chleb.
0: Ale ty, słuchajcie, to jest intrygujące, nie? Olek, gdybyś mógł się jednak dowiedzieć, co to było to coś miękkiego, co wy dotykaliście, to daj znać koniecznie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Opaliński, Słupsk, ulica Słupska 5.
1: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
2: Otwarcie parku już 26 czerwca.
1: Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
3: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
4: Przed nami 10. edycja Raps.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
2: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
1: A jaką to szkołę wybrałeś?
2: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
1: No tak, konkretne podejście.
3: To dobra opcja. A co z maturą?
2: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
3: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
4: TED Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku prażynki top, nietoperze, różne rodzaje, 100 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką orzeszki Nicknack XXL 250 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcje kończą lody na patyku Marletto Fairy Tales 90 ml. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
7: I po reklamie.

0: To Damiano David i The First Time, to jest imprezka w Radiu SK i w tym czasie wam gramy już takie bardzo letnie i bardzo wakacyjne, 20 minut do godziny 19. Czy wam się w życiu przydarzyło coś, z czego znajomi śmieją się do dziś, jeżeli chodzi o was samych? Ja też tutaj nie jestem bez winy, od razu muszę przyznać, że mam takie upodobanie, że nie parkuję tam, gdzie jest tłoczno i zazwyczaj staram się odjechać na najbardziej odległe miejsce parkingowe, na przykład pod supermarketem, mając gwarancję, że nikt obok mnie nie zaparkuje i na przykład nie uszkodzi mojego samochodu, nieuważnie otwierając drzwi swojego. Wiecie, o co chodzi, nie? Taki rodzaj, no może nie nazywajmy tego, ale to nie jest normalne, ja wiem. Natomiast zawsze, kiedy tak zaparkuję na tym odległym miejscu, tak daleko, daleko, daleko, łudząc się, że tam będę sam, to potem, kiedy wychodzę z zakupów, okazuje się, że ktoś jednak mimo wszystko zawsze musi bardzo blisko zaparkować obok mnie. No to już jest powodem różnych historii, legend i takich nawet małych złośliwości ze strony moich znajomych, którzy jak jadą ze mną na zakupy, to... I dobra, tutaj może zostawmy ten temat, postawmy trzy kropki, ale słuchajcie, wpadła jeszcze historia dobra od Piotrka.
1: Cześć, taką historią, z której po dziś dzień śmieją się moi znajomi, jest opowieść o tym, jak podczas pasowania na ucznia w klasie pierwszej ulało mi się, że tak ładnie powiem, gotowaną marchewką z groszkiem, ponieważ byłem bardzo zestresowany, no i to tak wyszło. Jako, że już mam trójeczkę z przodu w wieku, to mimo to znajomi cały czas mówią: Piotrek, a pamiętasz, jak na pasowaniu ucznia? Pozdrawiam serdecznie.
0: Piotrek, ta trójeczka z przodu nic nie znaczy naprawdę. Słuchaj, mam dla ciebie taką złotą radę przed wizytą w Energylandii, to może raczej bez marchewki z groszkiem, bo żeby te wspomnienia tak naprawdę nie wróciły. Ale rzeczywiście, Piotrek, przyjmij ode mnie zaproszenia do Energylandii dla ciebie i twojej ekipy, bo zaproszenia są 4, więc bawcie się świetnie, tylko bardzo proszę, bez marchewki z groszkiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg. Lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Raps.

I takim krokiem marszowym zapraszamy do basenu. Zapraszamy na wakacje. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gra SK, to jest imprezka, to są hity na czasie. A już po 19, do której 5 minut rozdam tysiaka komuś z was, bo mamy festiwalowe love. Więc jak festiwale są waszym drugim ja, to się zgłaszajcie na sk.pl.

0: Reklama.
1: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem u lotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23.
2: Nauka to sposób zdobywania i organizowania wiedzy.
3: Kolejna definicja do zapamiętania, tak?
4: I gdzie w tym wszystkim jest fan?
3: Tylko w TEB, liceum i technikum.
4: Tak, bo tutaj teoria występuje zawsze w parze z praktyką.
3: A wiedza łączy się zawsze z wyjątkową przygodą.
4: Tutaj rozkręcamy indywidualne pasje i umiejętności.
3: Nauczyciele z doświadczeniem i wyjątkowe kierunki na przyszłość. Po prostu nauka i fan. Zawsze razem.
5: TEB, liceum i technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
6: To będzie ostatnia reklama.
0: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: I po reklamie.
8: Koszalin na czasie.
9: Oliwia Kisielewska, Toy Story 5 przejęło Kino Kryterium w Koszalinie, a Radio SK ma dla Was darmowe, podwójne zaproszenia na ten hit. Zanim jednak dacie się porwać filmowym emocjom, odpalajcie aplikację mobilną Eski, gdzie czeka specjalne SK Toy Story Radio. Przekonajcie się sami, jakie niesamowite i zaskakujące postacie przejęły tam mikrofon i posłuchajcie najlepszych bajkowych klasyków, które idealnie nastroją Was przed kinowym seansem. No a jeżeli chcecie wyskoczyć do kina na nasz koszt, mailujcie na koszalin@sk.pl.
10: Muzyką się żyje.
11: Jak chcecie rozpocząć wakacje? No, pewnie fajnie imprezowo, co? No to jak rozpoczynać wakacje, to najlepiej z kim? Z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu SK Music Tour. W najbliższy weekend ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Będziemy w Nowogardzie i w Kołobrzegu. SK Music Tour w Nowogardzie odbędzie się już jutro. Na scenie pojawi się Grupson oraz Eryk Moczko, a całość poprowadzi dla Was Kasia Węsierska. Z kolei w Kołobrzegu powitamy wakacje w niedzielę. Wystąpią tam Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty SK Music, który jest darmowy. A w sobotę w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętuje 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się pojutrze na letniej scenie Progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, m.in. OSTR. A dzisiaj swoje urodziny obchodzi Cleo.
12: Sto lat, niech żyje, żyje nam.
11: To Eski oczywiście, a jak urodziny to też prezenty, tyle że Cleo sprawiła teraz niespodziankę fanom i ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagorie ukaże się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory Lata.
13: Imprezka.
11: Mam nadzieję, że dla Was te wakacje i lato to są kolory słońca, kolory radości, może kolory festiwali. Jeżeli tak, zapraszam, zabawa festiwalowe Love czeka. Zgłaszajcie się koniecznie na SK.pl. No mówię koniecznie, bo ty jak na festiwale m.in. do wyjęcia. Rafał Adamczak, dzień dobry. A to już Alex Warren, Fever Dreamer.

0: Zapominalskim przypominam, że Khalid pokoloruje nam jesień w naszym kraju koncertowo. To będzie koncert, którego patronem jesteśmy my, SK, więc jeżeli chodzi o bilety, to nasłuchujcie, nasłuchujcie. Rudimental i Khalid, I Know, już za nami w Radiu SK.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
0: A my już teraz wsiadamy do pociągu, wyobraźcie to sobie, pociągu relacji Warszawa-Toruń, bo w tym pociągu jest Marta. Cześć Marta.
2: Cześć.
0: Już myślałem, że straciliśmy zasięg, że pociąg do tunelu wjechał, ale na szczęście jesteś. Powiedz mi, co ty robisz w tym pociągu, no, oprócz tego, że jedziesz? W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Halo, Marta, chyba jednak był tunel. Halo, słyszymy się?
2: Halo,
0: o, teraz cię słyszę. W jakim celu udajesz się do Torunia, jeżeli to nie jest tajemnica? Czuję, że sobie pogadamy, jak nie wiem co. Marta? Wszystko w porządku? Nie, słuchajcie, to... O! Marta, ty może teraz powiedz coś?
2: No wiec.
0: Dobra, Marta, wiesz co, bo my ciebie w ogóle nie słyszymy. Naprawdę, ten pociąg chyba albo w szalony sposób zasuwa i twoja sieć komórkowa za nim nie nadąża, albo tam się dzieją...
2: Te dziury, gdzie nie ma zasięgu.
0: O, a teraz chyba już nie ma tej dziury, gdzie nie ma zasięgu, bo ciebie słyszymy. Dobra, słuchaj, jeżeli chodzi o ten niezbędnik festiwalowy, który opisałaś na naszej stronie, to napisałaś, że zabierasz płaszcz przeciwdeszczowy, bo wiadomo, że może nadejść czas deszczów niespokojnych, że też odpowiednie elektrolity, rzecz jasna. No i oczywiście przekąska, bo zawsze gdzieś pomiędzy drugą a trzecią pojawia się klasyczne gastro. Czy to prawda? To jest niezmienny zestaw u ciebie?
2: Myślę, że jest podstawowym.
0: A jakie festiwale masz teraz na celowniku, moja droga, bo wiem, że coś tam się kroi.
2: Tak, Open Air i Bittersweet w Poznaniu, ale na ten drugi mam już bilet.
0: No to myślę, że w kwestii tego pierwszego będziesz miała za co zadziałać, bo 1000 zł dostajesz już w tym ode mnie w ramach naszego eskowego festiwalowego Love i do tego jeszcze zestaw elektrolitów od Active Lab Pharma. I co ty
2: super,
0: na to?
2: Fajnie. Wielkie dzięki. Przyda się na pewno.
0: Sprawdzaj przelewy na koncie. Mam nadzieję, że przed openerem zdążymy.
2: Ja też mam taką nadzieję, ogromną.
0: Wszystkiego dobrego w takim razie. Niech ta podróż tym pociągiem, który też gubi zasięg w twoim telefonie, będzie fajna. Dzięki i do usłyszenia. To była Marta, moi drodzy. To była Marta, która festiwalowo już ma wszystko połapane i poustawiane, jak słyszycie. I tak to się właśnie robi, jak się trzyma ze Ską. A teraz muzycznie u nas Katy Perry i Legendary Lovers.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Shinza, Jarko i Kasango Fire Fire w Radiu SK. To są hity na czasie w imprezce. 19.30 na zegarkach. Jak tam koszule białe i białe bluzki na jutro już wyprasowane czekają na ceremonię zakończenia tego roku szkolnego i oficjalny początek wakacji. Mam nadzieję, że nastroje to już są iście wakacyjne. Jeszcze jutro tylko trochę formalności. Kiedyś nawet jakieś dowcipy na temat zakończenia roku szkolnego bywały, ale słabe to były dowcipy, więc nie będę przytaczał. Słuchajcie, dzisiaj pojawił się temat w naszym programie śmiania samego z siebie, takiego dystansu. To jest podobno cecha super, inni to uwielbiają. Nie ma co być takim nadętym bufoniarskim typem, tylko wiadomo, dystansik to fajna rzecz. I pytałem was o to i cały czas pytam, czy są takie rzeczy u was, które zapadły waszym znajomym w pamięć i oni cały czas je przytaczają i się z was śmieją. I to wraca jak bumerang. Taka wasza etykietka. Czuję, że nasz nowy kumpel, Sławek Peszko, to miałby trochę historii na swój temat do opowiedzenia, bo to jest spoko gość naprawdę i dystans do siebie ma ogromny. I niektórzy z was będą mogli Sławka poznać osobiście na naszym evencie SK Karniaki Cup, który 4 lipca na Narodowym w Warszawie. Kompletujemy naszą SK-ową jedenastkę. Już 7 osób mamy w tej jedenastce. Jeszcze 4 miejsca są wolne. Postarajcie się odgadnąć, jakie słowo jest wygwizdane w historii Sławka Peszki i jak wam się uda, no to będziecie się cieszyć, tak jak dzisiaj robił to Filip.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo! Brawo!

0: Filip!
1: To nie było łatwe.
0: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
2: Taka historia była dzisiaj, tak wygrywał dzisiaj Filip, ale już jest nowa historia, która czeka na SK.pl i nowe słowo wygwizdane, więc sprawdzajcie, obczajajcie temat, zgłaszajcie się na SK.pl, na potem 4 lipca zajmujemy PGE Narodowy w Warszawie i SK Karniaki Cup. Zanim my jednak Narodowy zajmiemy, to w ten weekend zajmie go Dawid Podsiadło i jego obrotowy tour. Dawid Podsiadło z hitem Sezon w Esce, w Imprezce. Pojawi się już za...
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort and Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound and Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
7: Przed nami 10. edycja Rap Star.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
5: I po reklamie.

0: Czuję taką bekę, że ona trwa do dzisiaj i jest głosówka od Diany.
1: Cześć Jeska, witajcie. Na mnie przez długi czas znajomi mówili pączek, ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie gruba, tylko pamiętam, jak był tłusty czwartek i ja z takim uporem maniaka chciałam zjeść pączka. Oczywiście wszędzie były mega długie kolejki, ale ja mówiłam, że o, chcę stamtąd i pokazałam taką witrynę, gdy szliśmy ze znajomymi. I tak szłam do tej witryny, szłam, myślałam sobie, może pistacjowy, może wiśniowy i słuchajcie, ja się tak zapatrzyłam w te pączki, że jak walnęłam głową w szybę, to po prostu moi znajomi to do tej pory to pamiętają, gdy tylko jest jakiś temat słodkości, gdy tylko jest tłusty czwartek, to wtedy od razu jest ze mnie taka beka, bo słuchajcie, nabiłam sobie guza, a i tak nie miałam pierwszeństwa i musiałam poczekać w tej kolejce po tego pączka. Zjadłam pączka, miałam guza i do końca życia myślę, będę pamiętać, że łakomstwo nie popłaca.
0: Ach, te nasze słuchaczki. Jedna, jak pamiętacie, wcześniej historię uderzyła w nie do końca podniesioną roletę, teraz Diana zasunęła głową w szybę, bo tak się zapatrzyła, a ja znowu mam to skojarzenie w głowie, wiecie, ten fragment z Whitney Houston, I Will Always Love You, kiedy jest... Powiedzcie, że wy też to widzicie, prawda? David Guetta i Sia, Beautiful People już teraz w Estę w imprezce.

to jest nowość na naszej playliście eskowej. Temper City, Self-Aware, już za nami. 7 minut i będzie godzina 20. Słuchajcie, tak zupełnie przy okazji, Niall Horan zostawił nam w prezencie dla was swoją nową płytę Dinner Party, do tego jeszcze dorzucił fajną torbę. Gdybyście chcieli taki zestaw, to dajcie znać, dlaczego wam powinienem właśnie taki zestaw od Niala sprezentować. Czekam na naszym messengerze, tam czekam na głosówki, ewentualnie 664 402 302. Tutaj czekam na SMS-y.

0: Reklama.
1: Kolejne mecze mundialu w TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach.

0: Miesiączny nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów do

0: stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: No hej, będą drzwi otwarte w tej szkole, gdzie chodzi syn koleżanki twojej mamy.
3: No to fajnie, tato, ale już wybrałem swoją szkołę.
2: A jaką to szkołę wybrałeś?
3: A taką, gdzie stawia się na praktykę i zdobywanie doświadczenia.
2: No tak, konkretne podejście.
4: To dobra opcja. A co z maturą?
3: Mamo, w szkołach TED mają nauczycieli, którzy przygotowują do niej na najwyższym poziomie.
4: To przecież ta szkoła, o której myślałam.
5: TED Liceum i Technikum. Słupsk, ulica Garncarska 21. Koszalin, ulica Heleny Modrzejewskiej 71.
6: I po reklamie. Koszalin na czasie.
7: Oliwia Kisielewska, malownicze jezioro Parnowskie koło Koszalina zamieni się w ten weekend w wielką muzyczną strefę relaksu. Ponad samą wodą startuje Free Life Festival. Stare konsolety przejmą tam wyłącznie utalentowane DJ-ki, które zadbają o idealny chillout przy zachodzie słońca. Start dwudniowej imprezy już jutro o 17:00. Z kolei w sobotę na ulicę Koszalina wyjedzie kolejna edycja Night Skatingu. Pani Rolek i Wrotek przejmą miasto po zmroku na dystansie 14 km, a rolkarzy rozgrzewać będzie DJ.
8: Muzyką się żyje.
9: To już za tydzień zbliża się prawdziwe święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, takie jak PZ, Malik Montana, Kas Bałagane, Guzior, Young Losia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, Radio SK zaprasza. W najbliższy weekend będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie, więc jak macie ochotę być w Płocku i fajnie się bawić, to koniecznie słuchajcie SK. W weekend będziemy mieć karnety na Polish Hip Hop Festival. Coraz bliżej weekend, a to dla wielu oznacza dobrą imprezę. No właśnie, na Before nie tylko mamy piątkowe SK Live Remix. Program niedawno wrócił na antenę SK-ową po długiej przerwie. Jutro od 20 zagramy Wam mix najlepszych hitów na czasie, a o 22 stary przejmie Armin van Buuren, który zagra swoje kultowe Estate of Trance. Po nim swoje sety grać będą kolejni światowej sławy DJ-e i producenci. Jutro to m.in. Alan Walker z wyjątkowym mixem, ale też Lost Frequencies czy James Hype. A komu piątkowe SK Live Remix w radiu nie wystarczy, ten może odpalić specjalny klubowy stream dostępny w naszej apce codziennie i mieć SK Live Remix przez całą dobę.
10: Imprezka.
9: Ale mam też taką nadzieję, że jesteście z nami, z Eską, z imprezką, bo prezenty od Niala Horana są do wzięcia. To CD, dinner party, a także fajna torba w sam raz na wakacyjne wojaże. Rafał Adamczak, witajcie, muzycznie Marshmello i Ellie Goulding i Save My Love. Tak zaczynamy.

0: Tate McRae, Just Keep Watching za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pora na nówkę sztukę na naszej playliście. Numer, który swoją premierę miał tak naprawdę 12 czerwca i to nie jest do końca nowy numer, bo Gaetan Russell nagrał ten kawałek w 2010 roku, a Mozyman, tak, bo to ten duet stworzył kawałek solo, który wam zagram, przyznał, że słuchał tej piosenki w czasie rodzinnych podróży samochodem w czasach za dzieciaka, a teraz temu kawałkowi dodał tak zwanego elektronicznego brzmienia. I jak wyszło takie połączenie, no chyba już dwóch pokoleń, przekonacie się już teraz, pamiętajcie, wszystkie hity zaczynają się w Esce i coś mi się wydaje, że jeżeli chodzi o kawałek Son, to to jest jego nowe życie na naszej eskowej playliście. Mozyman i Gaetan Russell, Son w Radiu Eska już teraz.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Set Girls w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej imprezce. Podkreślę, jutro zakończenie roku szkolnego, jutro oficjalnie startują wakacje 2026. Niektórym nawet chyba z tego powodu jest trochę smutno, ale po kolei, bo ja mówiłem, że mam płytę Niala Horana łącznie z fajną torbą od tego gościa. No i pojawiła się głosówka od Emilki.
1: Cześć SK, ja bym bardzo chciała taki zestaw. Chociażby dlatego, że urlop zaczynam dopiero w sierpniu, a moje dzieci już jutro. Więc choć trochę chcę poczuć te wakacje.
0: No właśnie. Pa, ale już nie smutaj, taka Emilka. Właśnie ja to rozumiem, ten smutek, że niby tu się wakacje zaczynają, że niby no fajnie, ale czasem na urlop trzeba będzie trochę poczekać. No to Emilka, jak obiecałem, tak będzie. I płyta Niala Horana i jego torba, czy właściwie torba od niego, już do ciebie wędrują, ale jak cię to pocieszy, to ja też w sierpniu zaczynam urlop. Ale już drugi.
2: Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
7: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bohaterów Warszawy 23 w Koszalinie. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: I wszyscy śpiewają wtedy, prawda? Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK w naszej już prawie wakacyjnej, podkreślam, imprezce. 18 minut pozostało do godziny 21. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy umówieni na specjalny event SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. To 4 lipca. Tylko żebyście tam mogli z nami być w naszej specjalnej SK-owej jedenastce, to musicie po prostu wygrać ten udział. A do tego jeszcze zabawę z nami, SK-ową ekipą w loży VIP-owskiej, tysiaka kieszonkowego na to, żeby przyjechać do nas. No i jeszcze nocleg w hotelu wam gwarantujemy, a i na miejscu 10 tysięcy złotych będzie można jeszcze wygrać. No dobra, tylko co zrobić, żeby się do tej jedenastki załapać? Trzeba wejść na sk.pl, zgłosić się do zabawy, a potem jak do was zadzwonimy i będziecie na antenie, to odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki, naszego nowego znajomego, którego też będziecie mogli na Narodowym poznać, nawet pionę z nim przybić i zdjęcie cyknąć, jakie słowo zostało wygwizdane. Ta aktualna historia brzmi tak.
1: Niektórzy kolekcjonują puchary, a ja kolekcjonuję dobre...
0: No, właśnie. Niby krótki gwizdek, a wiele znaczy. Co tam jest wygwizdane? No, mam nadzieję, że się na Narodowym spotkamy i mam nadzieję, że wszyscy sobie wspólną fotkę ze Sławkiem zrobimy, bo to jest naprawdę spoko gości, wiem co mówię. Ed Sheeran, Bad Habits, już teraz w Radiu SK.

Nie ma co ukrywać, z dobrym imprezowaniem ten numer mi się kojarzy. A propos takiego dobrego imprezowania, to ja wam SK Music Tour polecam, naszą wakacyjną trasę koncertową. Gdzie jesteśmy, z kim się bawimy, jak to dokładnie wygląda, możecie sprawdzić na skmusictour.pl. To muzycznie Wesce w imprezce Mikolas i Trips. Hard to be humble, tak nazywa się ten numer. I wiecie co wam powiem? Jak jutro, w piątek, spotkamy się tutaj w Radiu SK ponownie, dokładnie w samo południe, punktualnie o godzinie 12, to nie będzie piąteczek i że weekend na wyciągnięcie ręki. To już będą wakacje! Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: TVP. Ekwador, Niemcy, Japonia, Szwecja. W nocy Turcja, USA. Oglądaj od 21.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Koszalin na czasie.
8: Oliwia Kisielewska. Radio SK odpala wakacje na maksa, bo już w najbliższą niedzielę ruszamy z SK Music Tour. Na pierwszy ogień idzie Kołobrzeg, gdzie tuż przy Latarni Morskiej rozbłyśnie wielka scena, a mikrofon przejmie Michał Hanczak. Muzyczny ogień zapewnią Bryska oraz legendarny zespół Ira. Mało tego, 4 lipca nasza ekipa melduje się w Amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Tam temperaturę do czerwoności podkręcą Żelu Żelson, Sun & Grace oraz nasz niezawodny eskowy DJ. Szykujcie się na totalny ogień.
9: SK Koszalin News.
10: Koszalińska Państwowa Akademia Nauk Stosowanych została najlepszą uczelnią zawodową w Polsce. W rankingu Perspektywy 2026 awansowała z 3 miejsca.
11: Oczywiście ranking jest bardzo ważny, bo też daje nam możliwość zaistnienia w świecie. Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Ja wczoraj w Warszawie wystąpiłam na gali wśród największych uniwersytetów z całej Polski. Na liście zwycięzców był Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Muszę powiedzieć, że dla mnie było ogromną satysfakcją, kiedy właśnie rektorzy z tych dużych uczelni podchodzili do mnie i mi gratulowali. Więc myślę, że to jest taki sukces, który może się też przełożyć na to, że uczelnie będzie rozpoznawane nie tylko w regionie, ale też myślę w całej Polsce. Chyba chcemy, żeby o nas dobrze mówiono.
12: Sebastian Kała jest zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Rok temu uczelnia była na 3 miejscu, ale w tym roku rozbiła bank. Kapituła pod przewodnictwem pana profesora Michała Klejbera oceniła naszą uczelnię perfekcyjnie. Jedyna uczelnia, która otrzymała 100 punktów. Ale szanowni państwo, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych jest partnerem i ważnym ogniwem w aspekcie zarówno edukacyjnym, gospodarczym i społecznym naszego Koszalina, naszego regionu. Ta wspólnota akademicka, czyli kadra na najwyższym poziomie, studenci, ale także administracja tworzą tą społeczność, która pokazuje, że Koszalin jest ważnym ogniwem na mapie akademickiej Polski i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że Koszalin staje się naprawdę z prawdziwego zdarzenia miastem akademickim.
11: Jeśli chodzi o ranking, ranking składa się z kilku kategorii. Co więcej, no każda z tych kategorii ma swoje podkategorie. Natomiast najważniejsze kryterium, które dla nas jest też wskaźnikiem tego, że dobrze wypełniamy swoją pracę, są ekonomiczne losy absolwentów, czyli miejsce naszych absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Chodzi o szybkość zdobywania zatrudnienia, czyli ten okres jest bardzo krótki. Bardzo często jest tak, że już na etapie studiów studenci dostają propozycję pracy, ale też jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia, że jest to najwyższa w regionie. Kolejnym kryterium jest kryterium dotyczące jakości kształcenia. Też składa się z kilku komponentów. Dotyczy na przykład liczby wykładowców na liczbę studentów. Są tam odpowiednie potrzebne korelacje, ale też nasycenie wykładowcami o najwyższych kwalifikacjach. My kształcimy praktycznie, więc mamy wykładowców, którzy są świetnymi praktykami, ponieważ pracują w zawodzie. Trudno uczyć zawodu praktycznego, nie pracują w tym zawodzie. Ale oprócz tego mamy też naukowców, badaczy, którzy mają stopnie naukowe, którzy mają też odpowiedni dorobek naukowy, więc pracujemy razem. Staramy się łączyć naukę z praktyką. Kolejnym kryterium jest umiędzynarodowienie. Następnie

0: Czwartym kryterium jest tak zwany webmetrics. To jest nasza obecność, nasza w sieci, ale nie oznacza to liczby polubień na Facebooku, tak? Tylko chodzi o to, w jaki sposób właśnie publikacje nasze i liczba różnego rodzaju inicjatyw, które są realizowane przez uczelnie, jest dostępna też dla innych, ponieważ to wszystko, co robimy, staramy się udostępniać w formie różnego rodzaju publikacji, poradników, w formie warsztatowych, więc to też można w internecie odnaleźć, no bo wiadomo, że internet jest oknem na świat.
1: Uważasz, że uczelnia zasłużyła na to pierwsze miejsce w rankingu perspektyw?
2: Oczywiście, że tak. No, wiele przekazuje uczniom, wiele wiedzy. Studenci, absolwenci wychodzą przygotowani do zawodu. Uczelnia jest bardzo dobrze przygotowana pod kątem prowadzonych zajęć, jak i wyposażenia.
3: Uważam, że zasłużyła. Poziom mamy dosyć wysoki, ale wykładowcy są bardzo mili. Świetnie nas uczą, przekazują nam całą swoją wiedzę, jaką mają, nie tylko ze studiów, z wszelkich kursów. Uważam, że jak najbardziej nasza uczelnia zasłużyła i polecam każdemu studiowanie tutaj. Kończę właśnie magistra z fizjoterapii. Czuję się bardzo dobrze przygotowana. Zresztą podjęłam już w trakcie studiów pracę w sanatorium, już po drugim roku studiów, także już nawet po 2 latach można mieć wiedzę, aby gdzieś tam zacząć powoli pracę.
4: No pewnie, że warto studiować w PANSie. Jest bardzo fajna atmosfera. Zajęcia są głównie praktyczne. Bardzo dobrze przygotowują do zawodu, do pracy w tym zawodzie. Są bardzo też urozmaicone, różnorodne. Mamy praktyki w szpitalach klinicznych, także bardzo fajnie przygotowuje to do późniejszej pracy w zawodzie.
5: Obecnie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie studiuje blisko 750 osób, a zajęcia prowadzi 102 pracowników. W ofercie studiów są takie kierunki jak pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia, bezpieczeństwo narodowe, pedagogika i wychowanie fizyczne. A rekrutacja na nowy rok akademicki już trwa. Materiał Magdy Wanowskiej, Miksy.
6: SK Koszalin.
5: System dochodów jednostek samorządu terytorialnego, opieka zdrowotna, publiczny transport zbiorowy i szeroko rozumiana opieka

0: zeszłym roku powiat koszański dzięki działalności właśnie Związku Powiatów Polskich odzyskał z budżetu państwa blisko 3 miliony złotych, bo to Związek Powiatów zwrócił uwagę, że źle zostały naliczone PIT-y, CIT-y i dzięki działalności, tylko dzięki temu te pieniądze do powiatu trafiły, więc instytucja dosyć znacząca, która broni po prostu naszych interesów. Natomiast takie spotkania faktycznie odbywają się rok do roku. To jest związek, no musi ktoś udzielić absolutorium, zaakceptować sprawozdanie finansowe i merytoryczne i to się działo w ostatnim czasie w Karpaczu podczas trzydniowego posiedzenia, ale to jest doskonałe też miejsce, żeby spotkać się i porozmawiać, co w powiatach słychać, jakie mamy problemy, omówić te problemy, a one przecież są podobne. Jeżeli popatrzymy sobie na wszystkie województwa na naszym kraju, już nawet nie skupiając się na województwie zachodniopomorskim. Dosyć długa dyskusja na temat transportu publicznego, bo zmienia się ustawa, przynajmniej jest projekt ustawy, które te kompetencje przerzuca z wojewody na marszałka i to marszałek będzie decydował teraz, jak ten transport publiczny będzie funkcjonował, a w zasadzie będzie koordynował te wszystkie prace. Nazwa funduszu oczywiście też się zmienia, zakres tego funduszu się zmienia, sposób finansowania, więc my na ten temat już dziś musimy rozmawiać. No powiat koszalinski od tego roku tak naprawdę zajmuje się transportem publicznym. Mamy podpisaną umowę do końca 2028 roku, ale dzisiaj wiemy, że już chcemy rozszerzać się zakres tych przewozów, a to będzie w oparciu o inne przepisy i też rozmawialiśmy, jak to będzie wyglądało. Rozliczenie na bazie starych przepisów i nowych przepisów. Jakie te trasy mogą być, czego one mogą dotyczyć. Dzisiaj transport publiczny może być realizowany wspólnie z przewozami uczniowskimi. Te nowe przepisy jakby troszeczkę wykluczają taką możliwość, więc dużo zadań przed nami, analiz, jak przygotować ten transport, żeby on był, funkcjonował, trafiał do miejsc, gdzie było wykluczenie komunikacyjne, ale jednocześnie też rozwiązywał problem przewozu uczniów do szkół. Natomiast to wszystko powinno być skorelowane łącznie z transportem prywatnym, który funkcjonuje na naszym terenie. To jest dobra informacja, żeby ktoś przysłowiowo tak trzymał rękę na pulsie, żeby nie było takiej sytuacji, że w jednym miejscu mamy kilkanaście połączeń, a w drugim nie mamy żadnego i żeby podmioty prywatne konkurowały z podmiotami publicznymi, bo to nie ma żadnego sensu. Dużo rozmów oczywiście na temat inwestycji drogowych, to co się dzieje, budżetu w poszczególnych powiatach, jak powiaty są finansowane, jak można zmienić jeszcze ustawy dotyczące finansowania powiatów, bo to, że mamy za mało pieniędzy, to już chyba wszyscy wiedzą. Bardzo duże kompetencje spadają na powiaty, a nie idą za to pieniądze, jak chociażby w tematyce geodezji, o której też rozmawialiśmy. Narzuca się na nas nowe zadania, ale nie zabezpiecza się finansów, więc po prostu wspólnie razem protestujemy.
1: Na przykład o funduszach na drogi powiatowe mówi się od lat i to bez względu na to, jaka ekipa rządzi. W żadnym rządzie jakoś nie udało się chociażby Związkowi Powiatów Polskich na tyle wylobować zmianę przepisów w jakąś osobną pulę dla dróg powiatowych. Rozumiem, że nie ma takiej woli politycznej chyba, tak?
0: No nie ma takiego programu. Jeżeli popatrzymy sobie na chociażby skalę, jakie są pieniądze dla województwa zachodniopomorskiego, no to powiedzmy sobie 100 milionów na wszystkie drogi powiatowe i gminne, no to jest kropla w morzu potrzeb. To Pomorze Zachodnie na dobrej drodze to jest program, który tak naprawdę powstał w sejmiku województwa zachodniopomorskiego, o którym też my jako starostowie często rozmawialiśmy. On zabezpiecza w budżecie województwa 60 milionów, drugie 60 dokładają powiaty, więc mamy kwotę 120 milionów. To jest program, który jest, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, większy niż ten program rządowy. To pokazuje skalę, jak te potrzeby są duże, ale jakie małe pieniądze są, jeżeli popatrzymy na strumień rządowy. I takiego programu domagamy się jako powiaty, bo tutaj są od wielu lat największe zaniedbania. Jeżeli popatrzymy sobie na drogi wojewódzkie, no to my słyszymy, tak? Jeżeli weźmiemy środki unijne, no to w zasadzie wszystkie drogi wojewódzkie w województwie, w kraju będą wyremontowane, przebudowane. Jeżeli popatrzymy na drogi gminne, to były lata, gdzie tych pieniędzy naprawdę było sporo. No, a na drogi powiatowe zawsze było mało, a dzisiaj ze zdziwieniem niektórzy patrzą, że stan tych dróg powiatowych jest fatalny. To nie do końca może dotyczy powiatu koszańskiego, bo my dzisiaj ponad 50% dróg mamy już nowych, wyremontowanych, więc ten stan nie jest taki tragiczny, biorąc też pod uwagę to, co robimy w ostatnich latach, ale naprawdę są powiaty, gdzie stan dróg po prostu jest katastrofalny. Jeżeli wszyscy razem nie zaczniemy pracować i powiaty, i strona rządowa, no to doprowadzimy do tego, że one po prostu będą nieprzyjezdne. A jak ważne są to arterie, to chyba wszyscy doskonale wiedzą.
2: Ze starostą koszalińskim Tomaszem Tesmerem rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Przed nami mieleńskie lato artystyczne, wszystko już gotowe i organizatorzy, czyli Mieleńskie Centrum Kultury, zapowiadają też kilka niespodzianek.
4: Paweł Chyb, dyrektor Centrum Kultury w Mielnie. 28 czerwca zaczynamy wakacje koncertem Tymka i Dee na Deptaku przy ulicy Kościuszki w Mielnie. To jest taka impreza, którą chcemy jakby otworzyć Mieleńskie Lato Artystyczne i nowy program, który wymyśliliśmy pod nazwą Mielnogranie. To jest taki osobny punkt, na którym chcemy ogłaszać tylko imprezy muzyczne, bo tych imprez w tym roku będzie ponad 140.

0: 30 i osoby, które na przykład chcą wziąć udział w jodze na plaży, czy załóżmy w kinie na leżakach, czy przyjść na wieczory organowe, a niekoniecznie chcą o tym wszystkim przeczytać na stronie Centrum Kultury, mogą właśnie wejść na profil Mielnogranie, który jest na Facebooku i tam można te tylko imprezy muzyczne wyłuskać i zobaczyć, co i kiedy będzie się w Mielnie działo. Nie zamykamy się tylko na Mielno, tylko w Mielnie, w gminie Mielno mamy 7 miejscowości. W każdej z tych miejscowości chciałbym, żeby coś się działo. Jakby chcemy wyjść do mieszkańców, do turystów, którzy nie przyjeżdżają tylko ściśle do centrum Mielna i do Mielna, które wszyscy znamy z promenady i z pomnika Morsa, tylko chcemy wyjść zaczynając od Gąsek i chronologicznie idąc w stronę Mielna, czyli mamy Gąski, Sarbinowo, Chłopy, Mielenko, Mielno, Unieście, no i jeszcze w międzyczasie mamy Niegorz, który jest koło Mielenka, który nie leży nad morzem. I to są miejscowości, w których chcemy grać, w których chcemy robić stand-upy, w których chcemy robić różne imprezy artystyczne. Oczywiście ogranicza nas pogoda, bo niestety nie mamy żadnych zadaszonych miejsc i tutaj też taka nowość, będziemy stawiać taką halę namiotową przed budynkiem Centrum Kultury na tym parkingu, który kiedyś nazywał się Przystań Kultura. Tu chcemy postawić taki namiot, taką halę namiotową 20x20, czyli będziemy mieli 400 metrów kwadratowych zadaszonej powierzchni i tam będziemy mogli przenosić imprezy w razie niepogody, ale jeżeli mówimy o mieleńskim lecie artystycznym, będzie to lato wyjątkowe, ponieważ założyłem sobie za punkt honoru to, żeby w każdej miejscowości, w każdym miesiącu wakacji, czyli mówimy o lipcu i sierpniu, były przynajmniej 4 imprezy na plażach. Czyli turyści, którzy będą wypoczywali, załóżmy w Mielenku, będą mogli w końcu przyjść sobie na plażę i do zachodu słońca posłuchać sobie DJ-a, który będzie grał muzykę do zachodu słońca. Nie mówimy tu o imprezach, jakby odchodzimy od tego, że Mielno niszczy każdego. Chcemy, żeby te imprezy były tematyczne. Możemy zrobić lata 80., 90., możemy zrobić imprezę, która będzie przypominała taką disco polo. Chcemy słuchać głosów mieszkańców i turystów, ale chcielibyśmy, żeby w każdej miejscowości rzeczywiście ten turysta poczuł się wyjątkowo doceniony. Oczywiście będą też animacje dla dzieci. No chcemy po prostu zrobić coś, czego wcześniej nie było, czyli nie skupiamy się na dużych koncertach, dlatego może tych dużych gwiazd nie będzie aż tyle, bo kosztem tego chcieliśmy zrobić tych bardzo dużo imprez po prostu w tych mniejszych miejscowościach. Kolejne takie większe koncerty to będzie koncert Don Guralesco 9 lipca, 17-19 lipiec są to Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych oraz 6 regaty o Puchar Burmistrza Mielna. Jest to na jeziorze Jamno. Przy okazji będzie Gala Żagli 18 lipca, czyli koncert szantowy zespołu Niezbędny Balast na środku jeziora. Oczywiście tak jak w tamtym roku chcemy to pokazać też ludziom, którzy jachtów nie mają, bo wiemy, że są też tacy ludzie i można będzie zobaczyć ten koncert też na brzegu razem z tym, co się dzieje na jeziorze. Oczywiście będzie można wejść na pokład Julka, będzie można wejść na pokład innych statków i oglądać to wydarzenie z jeziora. Zakończy tą imprezę pokaz fajerwerków. Również 18 lipca w ciągu dnia mamy Mistrzostwa Europy w kulturystyce oraz eliminację do Mistrzostw Świata GPO. To będzie też na głównej plaży w Mielnie. Robimy w tym roku też Dzień Latawca, który będzie 20 lipca. Będą stand-upy, będą jogi o poranku, impreza DJ Skutra, która bardzo się przyjęła w ubiegłym roku, czyli na przystaniach rybackich w Mielnie i w Unieściu będziemy mogli posłuchać DJ, którzy będą grali do zachodu słońca. W tym roku jeszcze chcemy to rozszerzyć o animację dla dzieci. To będzie zaczynało się gdzieś tak mniej więcej od godziny 16, będzie trwało do 22. W Chłopach natomiast ta formuła nie do końca się sprawdziła, tam bardziej robimy śpiewaka Skutra, czyli tam będzie albo ktoś grał na skrzypcach, albo może na saksofonie, albo będzie ktoś śpiewał, także będziemy też zaskakiwać. Dodatkowo w międzyczasie przez cały lipiec i sierpień będziemy mieli mnóstwo imprez towarzyszących na każdej z plaż, czyli w każdej miejscowości będą minimum 4 imprezy na plaży. Będą zawody strongmanów, które będą 11 lipca. Będzie kabaret stand-up one man show Ludzik, który będziemy robić też w różnych miejscowościach w gminie Mielno. To będzie też zależne od pogody, chociaż wstępne terminy mamy. Naprawdę tych rzeczy jest tyle, że najchętniej zaprosiłbym Państwa do tego, żeby wejść na naszą stronę internetową lub na naszego Facebooka i tam sprawdzić program.
1: Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin News.
3: Twierdza w Kołobrzegu wielu osobom kojarzy się z lekcji historii, ale tu, w regionie, to coś znacznie bardziej namacalnego. Proponuję dziś małą podróż w czasie po mieście, które przez kilka stuleci żyło jak wielki garnizon.
4: Kołobrzeg to świetny przykład miasta, które z portu nad Bałtykiem stało się nowożytną twierdzą, a potem znów wróciło do roli kurortu. Wszystko zaczęło się w XVII wieku, kiedy władcy zrozumieli, że ten kawałek wybrzeża ma ogromne znaczenie strategiczne i gospodarcze. Był tu port, ujście Parsenty oraz saliny i warzelnie soli.
3: Czyli najpierw sól, handel i port, a dopiero potem

0: mury i działa?
1: Tak, we wczesnym średniowieczu istniały tu grody obronne, później miasto lokacyjne z murami, a prawdziwa twierdza narodziła się po wojnie 30-letniej, gdy Kołobrzeg przejęli Hohenzollernowie. Elektor Fryderyk Wilhelm postanowił, że miasto będzie twierdzą broniącą jedynego portu morskiego Brandenburgii.
0: Brzmi jak decyzja, która zmienia życie mieszkańców na pokolenia. Jak wyglądało takie miasto-twierdze?
1: Miasto otaczał pas bastionów, wałów ziemnych i fos, budowanych według holenderskiej szkoły fortyfikacyjnej. Rozebrano stare mury, zbudowano nowe bramy, a dzięki systemowi stawideł można było zalać okoliczne pola i zamienić Kołobrzeg w wyspę, niedostępną z każdej strony.
0: Czyli w razie wojny miasto dosłownie otaczała woda.
1: Dokładnie. Do tego port wojenny, stocznia, garnizon, komendantura i jedna z pierwszych w Europie szkół wojskowych – Akademia Rycerska, kształcąca przyszłych oficerów armii brandenbursko-pruskiej.
0: Czyli Kołobrzeg był trochę takim wojskowym kampusem nad morzem.
1: Można tak to ująć. I szybko został sprawdzony w boju. W czasie wojny siedmioletniej Rosjanie kilka razy próbowali zdobyć twierdzę, aż w końcu w 1761 roku generał Rumiancew wziął miasto głodem. Po tak zwanym cudzie domu brandenburskiego Rosjanie wycofali się z wojny, a twierdzę zaczęto odbudowywać.
0: I wtedy pojawia się król Fryderyk Wielki?
1: Tak, Fryderyk II wizytował Kołobrzeg w 1763 roku. Skupiono się na obronie ujścia Parsenty. W porcie powstały nowe forty, m.in. fort Ujście i Reduta Morast, a istniejące bastiony zmodernizowano według francuskich wzorów. Te obiekty do dziś są jednymi z najbardziej rozpoznawalnych elementów dawnej twierdzy.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Koszalin.
0: Fort Ujście kojarzy się dziś głównie z latarnią morską, a przecież to był ostatni punkt niemieckiej obrony w 1945 roku.
1: Fort powstał w XVIII wieku. W XIX stanęła na nim latarnia, a po wojnie radzieccy żołnierze zbudowali nową ceglaną wieżę, która była latarnią i pomnikiem Armii Czerwonej. Sam fort to trzykondygnacyjna ceglana rotunda, dziś udostępniona do zwiedzania, a po drugiej stronie Parsenty jest Reduta Morast, która razem z fortem Ujście broniła portu.
0: Zatrzymajmy się przy oblężeniu z 1807 roku, kiedy Kołobrzeg stał się legendą w Prusach.
1: Po klęskach Prus Napoleon narzucił swoje warunki. Do Kołobrzegu przybył oddział francuskiej kawalerii, by przejąć twierdzę, ale pruski dowódca odmówił, co wywołało oblężenie. Bitwa trwała od maja do początku lipca, a 1 lipca rozpoczęło się bombardowanie, które niemal zrównało miasto z ziemią. Kołobrzeg uratował pokój w Tylży.
0: Czyli Polacy szturmowali twierdzę, którą dziś kojarzy się z polskim miastem.
1: Tak, wtedy Polacy walczyli po stronie Napoleona, a obrona Kołobrzegu stała się później ważnym elementem pruskiej i niemieckiej narracji patriotycznej. W XX wieku powstał nawet film Kolberg, który miał podnosić morale obywateli III Rzeszy.
0: A po napoleońskiej zawierusze twierdza nie przestała żyć, bo Kołobrzeg stał się też centrum kontrabandy.
1: Po 1807 roku potajemnie przyjmowano tu statki z artykułami kolonialnymi i bronią ze Zjednoczonego Królestwa, a od 1813 roku twierdza była punktem zbornym dla ochotników do wojen wyzwoleńczych przeciwko Napoleonowi.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Koszalin.
0: Wspomniałeś, że w XIX wieku twierdza przeszła jeszcze jedną dużą modernizację. Co wtedy powstało? Co dziś można jeszcze zobaczyć?
1: W latach 30. XIX wieku Kołobrzeg był twierdzą pierwszej kategorii. Zbudowano wtedy m.in. Redutę Solną, Szaniec Kleista i zmodernizowano Fort Wilczy. Reduta Solna to luneta z wałem ziemnym, fosą i ceglanym budynkiem w formie dwóch połączonych rotund. W 1945 roku bronił jej oddział Volkssturmu. Po wojnie zachowała się w dobrym stanie i dziś służy Związkowi Harcerstwa Polskiego jako baza żeglarska i miejsce biwaków.
0: Czyli dzieciaki, które śpią tam w namiotach, często nie wiedzą, że nocują na dawnym dziele obronnym.
1: Dokładnie. Szaniec Kleista bronił portu od zachodu. W 1945 roku odpierał polskie oddziały nacierające od strony Grzybowa. Po wojnie wszedł w skład portu wojennego, a dziś są plany, aby przekształcić to miejsce w skansen wojskowy.
0: A Fort Wilczy, znany też jako Fort Gneisenau?
1: Fort Wilczy powstał w 1807 roku, aby chronić port od wschodu. Miał kształt gwiazdy. Tutaj toczyły się najcięższe walki w czasie napoleońskiego oblężenia, a w jednym ze szturmów zginął zastępca komendanta twierdzy, kapitan von Waldenfels. W latach 30. XIX wieku fort zmodernizowano i nadano mu imię Gneisenau, a w XX wieku przekształcono go w amfiteatr. Po wojnie odbywały się tam festiwale piosenki żołnierskiej, a dziś różne koncerty i imprezy.
0: A co z tym słynnym Batardo, o którym często mówią pasjonaci historii?
1: Batardo to był wyjątkowy most obronny na Parsencie, łączący przeprawę z systemem spiętrzania wody. Użyto go po raz ostatni w 1945 roku, potem niszczał, a w latach 80. został uszkodzony podczas prac saperskich i rozebrany bez konsultacji z konserwatorem. Zostały tylko fragmenty w nurcie rzeki, na których zbudowano nowy most, a od lat trwają starania, aby Batardo zrekonstruować.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Koszalin.
0: W pewnym momencie twierdza przestała być potrzebna. Pojawiła się moda na kąpiele morskie, a Kołobrzeg zaczął marzyć o roli uzdrowiska.
1: Już w XVIII wieku popularne stały się wyjazdy do kurortów, a na początku XIX wieku doceniono mikroklimat Kołobrzegu. Powstawały kąpieliska, ogrody i zakłady lecznicze z solanką. Inwestycje wychodziły poza wały. Władze pruskie uznały, że miasto bardziej nadaje się na kurort niż fortece.
0: I wtedy zapadła decyzja o likwidacji twierdzy?
1: Tak. W 1872 roku cesarz Wilhelm I rozkazał zlikwidować twierdzę lądową, a w 1887 roku zniesiono twierdzę morską. Miasto szybko się rozrastało i na początku XX wieku było już renomowanym uzdrowiskiem, ale garnizon pozostał. W czasie I wojny światowej Kołobrzeg stał się wielkim lazaretem i siedzibą sztabu generalnego.
0: Czyli nawet bez formalnego statusu twierdzy Kołobrzeg nadal był ważnym punktem wojskowym.
1: Tak, po dojściu Adolfa Hitlera do władzy wokół miasta powstały nowe kompleksy wojskowe, a po 1939 roku znów działał tu wielki lazaret i ośrodek wypoczynkowy dla żołnierzy. Zbudowano baterię przeciwlotniczą i przeciwokrętową Nettelbeck, na której bunkrze po wojnie stanęła wieża radaru brzegowego, używana do dziś. Pod Czele było osiedlem wojskowym dla personelu lotniska Luftwaffe w Bagiczu, po wojnie przejętym przez Armię Czerwoną, a dopiero w latach 90. włączonym do Kołobrzegu.
0: No i dochodzimy do najbardziej dramatycznego rozdziału. Festung Kolberg w 1945 roku.
1: W 1944 roku Adolf Hitler rozkazał przekształcić Kołobrzeg w twierdzę. Ewakuowano sanatoria i szpitale, mobilizowano wszystkich zdolnych do służby, budowano barykady, a budynki zamieniano w bastiony. Na początku marca 1945 roku komendantem twierdzy został pułkownik Fulride, a 3 marca ogłoszono stan oblężenia.
2: Zabytki miasta i regionu i ich historia w magazynie Eski Koszalin.
0: Bitwa trwała 2 tygodnie. Jak wyglądały te walki?
1: 4 marca nad ranem rozpoczęło się natarcie. Radzieckie jednostki pancerne nie były przygotowane do walk w mieście i zostały odparte. 7 marca pod Kołobrzeg skierowano oddziały 1 Armii Wojska Polskiego. 8 marca zamknięto pierścień okrążenia, a do 12 marca przełamano zewnętrzny pierścień obronny i zaczęła się walka o Śródmieście.
0: To wtedy toczyły się walki o dworzec, gazownię, Wyspę Solną?
1: Tak. 13 marca wprowadzono grupy szturmowe, opanowano Wyspę Solną, sforsowano rzekę, zdobyto gazownię i szturmowano dworzec broniony przez pociąg pancerny. 17 marca rozpoczął się ostatni bój o Fort Ujście, a 18 marca nad ranem ostatnie oddziały niemieckie ewakuowano morzem. Po południu na ruinach fortu odbyła się msza i symboliczne zaślubiny Polski z morzem.
0: Bitwa o Kołobrzeg była największą bitwą uliczną stoczoną przez Wojsko Polskie w czasie II wojny światowej.
1: Tak, wiele ulic w polskich miastach otrzymało imiona uczestników tej operacji. W Kołobrzegu powstały pomniki, tablice i cmentarz wojenny. A w 1969 roku nakręcono film Jarzębina Czerwona. Jednocześnie miasto było w dużej części zniszczone, choć wiele obiektów dawnej twierdzy przetrwało.
0: Zanim przejdziemy do tego, co zostało, zatrzymajmy się przy powojennej sytuacji, bo Kołobrzeg nie od razu stał się polskim miastem.
1: Po zdobyciu twierdzy wprowadzono radziecką komendanturę wojenną. Armia Czerwona zajęła koszary i rozpoczęła wywózkę majątku. W kwietniu przybyła polska delegacja, ale radzieckie władze nie zgodziły się na przejęcie miasta, bo planowały użyć Kołobrzegu jako bazy dla desantu na Bornholm.
0: Czyli w zwykłej secesyjnej kamienicy, obok której dziś przechodzą ludzie, zapadła decyzja o losie Bornholmu.
1: Tak. Kołobrzeg przekazano stronie polskiej 1 czerwca 1945 roku. Miasto przestało być twierdzą, zaczęła się kolonizacja i odbudowa, ale w Polsce Ludowej zachowano jego garnizonowy charakter, a w Bagiczu powstała eksterytorialna baza z radzieckim osiedlem w Podczelu.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Koszalin.
0: W latach 50. wokół Kołobrzegu pojawiły się nowe umocnienia przeciwdesantowe.
1: Tak, w czasie napięć między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi zbudowano nadbrzeżne umocnienia, punkty obserwacyjne i 19. baterię artylerii stałej. Zaostrzono przepisy, kontrolowano osoby na plaży, a dopiero w latach 60. wraz z rozwojem uzdrowiska zaczęto odchodzić od tych praktyk. Część obiektów przejęło wojsko, inne władze cywilne. Wiele ciekawych budowli zniszczono.
0: Mimo to lista zachowanych obiektów jest imponująca. Przejdźmy przez kilka z nich.
1: Zacznijmy od Bramy Radzikowskiej, czyli Geldern Tor. To jedyny ślad po bastionach na Wyspie Solnej, które broniły

0: mostu na Parsencie i drogi do Trzebiatowa. Brama z początku XVIII wieku ma dziś formę piętrowego budynku ze sklepionym przejazdem. Obok stoi dawny areszt garnizonowy Fater Filip, po wojnie siedziba Urzędu Bezpieczeństwa, dziś Sala Królestwa Świadków Jehowy.
1: W centrum miasta mamy też budynek dawnej Akademii Rycerskiej.
0: Powstał w drugiej połowie XVII wieku w stylu renesansu florenckiego. Po przeniesieniu uczelni do Berlina stał się arsenałem. W 1945 roku prawie nie ucierpiał, a w latach 60. został wyremontowany. Dziś mieści halę sportową i restaurację w piwnicach. To przykład, jak obiekt wojskowy może dostać drugie życie.
1: A białe i czerwone koszary to już typowa architektura garnizonowa przełomu XIX i XX wieku.
0: Białe koszary z 1903 roku służyły artylerii, czerwone z 1900 roku były siedzibą piechoty. W 1945 roku stanowiły ważne punkty obrony. Po wojnie użytkowało je Wojsko Polskie, a w latach 90. sprzedano je i dziś pełnią funkcje cywilne.
1: I na koniec koszary Waldenfelsa.
0: To kompleks z lat 30. XX wieku, zbudowany dla wojsk przeciwpancernych. Po wojnie służył różnym jednostkom, obecnie stacjonuje tam 8. Batalion Remontowy, co pokazuje ciągłość funkcji wojskowej w tym miejscu.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Koszalin.
1: W Kołobrzegu są też miejsca, które nie kojarzą się od razu z wojskiem, a odegrały ważną rolę w obronie miasta. Na przykład Bazylika Mariacka.
0: To gotycki pięcionawowy kościół halowy. W 1945 roku stał się schronieniem dla cywilów i ważnym punktem obrony. Został zbombardowany przez artylerię radziecką. Po wojnie go odbudowano i dziś jest konkatedrą diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
1: Dworzec kolejowy też ma swoją wojenną kartę.
0: W marcu 1945 roku był silnym punktem obrony, wspieranym przez pociąg pancerny. Przetrwał walki. Po wojnie służył armii radzieckiej jako magazyn zboża, a potem znów stał się dworcem.
1: Jest też fabryka narzędzi farmaceutycznych, przy której zginęła podporucznik Gierczak.
0: W 1945 roku zakład był bastionem wschodniego odcinka obrony. 17 marca podczas ataku na fabrykę zginęła tam podporucznik Gierczak, odznaczona pośmiertnie orderem Virtuti Militari.
1: I dawny kościół garnizonowy nad rzeką?
0: To neogotycki kościół z 1832 roku, zbudowany dla garnizonu. W 1945 przetrwał bez większych uszkodzeń. Po wojnie zaadaptowano go na potrzeby parafii katolickiej i dziś pełni funkcję kościoła rektoralnego pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Koszalin.
1: Na koniec jeszcze kilka mniej oczywistych miejsc. Wieża Ciśnień, rzeźnia, schrony przeciwlotnicze.
0: Wieża Ciśnień z 1885 roku to neogotycki obiekt połączony z miejskim wodociągiem. W czasie walk główny zbiornik wody dla obrońców i cywilów. Dziś nadal zasila wodociągi, a wewnątrz powstaje browar restauracyjny. Rzeźnię pod koniec XIX wieku zbudowano obok dawnego bastionu Klew. W 1945 roku włączono ją do pierwszej linii obrony, a dziś została tylko neogotycka kamienica. W czasie II wojny światowej w całym Kołobrzegu powstała sieć schronów, z których większość przetrwała, choć są zdewastowane albo ukryte w zieleni.
1: Wspomnijmy jeszcze o stacji radarowej Kondor i strzelnicy w Lasku Załęże.
0: Stacja Kondor pod Ustroniem Morskim była placówką radiolokacyjną z czasów II wojny światowej. Dziś zostały tylko betonowe fundamenty. Strzelnica w Lasku Załęże należała do zachodniego odcinka obrony i przez pewien czas blokowała polskie oddziały, a dziś widać tam tylko zarysy wałów.
1: Na sam koniec warto przypomnieć, że twierdza Kołobrzeg była też miejscem zsyłki.
0: Od XVII do XIX wieku Kołobrzeg był miejscem odbywania kary twierdzy dla więźniów politycznych monarchii Hohenzollernów oraz jeńców wojennych. A w 1871 roku założono tu obóz dla żołnierzy francuskich z wojny francusko-pruskiej, o czym przypomina dziś niewielki cmentarz wojskowy nad Parsentą.
1: Miasto, które było twierdzą, więzieniem, lazaretem, garnizonem i kurortem. Spacer po Kołobrzegu

0: wojny francusko-pruskiej, o czym przypomina dziś niewielki cmentarz wojskowy nad Parsentą.
1: Miasto, które było twierdzą, więzieniem, lazaretem, garnizonem i kurortem. Spacer po Kołobrzegu

0: Palin News.
1: Ziemia zapada się pod nogami, a drzewa mogą runąć w każdej chwili. W lasach w okolicach Kołobrzegu wprowadzono całkowity zakaz wstępu. To skutek majowego pożaru torfowiska między Grzybowem a Dźwiżynem, gdzie ogień wypalił grunt od spodu.
2: Bartłomiej Truczyński na Leśnicy, Gościnę.
3: A propos zakazu wchodzenia do lasu, jaki jest główny powód, że do tego lasu nie będzie można wchodzić?

0: do kiedy ten zakaz ma obowiązywać?
1: Do końca roku, gdyż będziemy obserwować, jak się sytuacja będzie rozwijać. Nie mamy na tę chwilę możliwości oceny całej sytuacji, bo drzewa to nie jest tak, że zamierają, nie wiem, dwa tygodnie czy tygodnie.

0: zawodowy, więc chcemy obserwować też pod tym kątem, czy to później będzie się odradzało samodzielnie, czy będziemy musieli ingerować trochę w naturę i pomagać jej odbudować ten las, to środowisko.
1: Rozumiem, a jaka w tej chwili ogólnie jest sytuacja w lasach?
0: Ogólnie sytuacja

0: To ja jeszcze tak a propos tych mandatów zapytam, co grozi osobom, które złamią zakaz i wejdą do tego lasu, gdzie jest no, zakaz przez was wydany, że absolutnie tam wchodzić nie można. Czy oprócz tego, że narażają własne życie, mogą je spotkać jakieś konsekwencje prawne?
1: Mogą spotkać

0: Zakaz poruszania się po tym terenie będzie obowiązywał do końca roku. Materiał przygotowała Oliwia Kisielewska.
1: SK Koszalin.
0: 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie zaplanowano od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. W programie m.in. prezentacje sprzętu wojskowego, bazar militarny, wystawy dioram, kuchnia polowa oraz widowiskowe przejażdżki ciężkimi pojazdami. Uczestnicy imprezy będą mogli także podziwiać co najmniej 3 rekonstrukcje historyczne.
2: Marian Laskowski, organizator Międzynarodowych Zlotów Historycznych Pojazdów Wojskowych, wcześniej w Darowie, a teraz w Malechowie. Tradycyjnie na początku sezonu, czyli zaczynamy od 2 do 5 lipca, to jest oficjalne otwarcie zlotu w tych dniach, ten czas, który zlot będzie taki najbardziej intensywny, ale z autopsji wiem, że przyjeżdżają też i tam 2-3 dni wcześniej uczestnicy. Atrakcji troszeczkę też przewidujemy dla zwiedzających, dla uczestników, z tego względu, żeby nie było tej monotonii takiej na zlocie, to wprowadzamy więcej inscenizacji batalistycznych, czyli takich historycznych. Będą minimum 3 takie inscenizacje. Poza tym wszystkim się podoba, jak na przykład czołg rozjeżdża pojazd jakiś cywilny, czyli tam jakiś samochód już wyjęty z eksploatacji. No i mamy tutaj takiego partnera z Sianowa, który nam użyczy kilka pojazdów i codziennie będziemy prasować, że tak powiem, te samochody czołgiem. Będą różnego rodzaju tam zawody, czyli przyciąganie pojazdów w jedną, w drugą stronę. Wagowo będziemy dopasowywać te pojazdy. Będzie też dużo takich atrakcji, między innymi dla dzieci. Różne gry i zabawy organizowane, scena, muzyka, gastronomia. No tradycyjnie wszystko tak, co jest na zlocie. Myślę, że atrakcji nie zabraknie. Fajerwerki na zakończenie zlotu.
3: Czy także stoiska z rzeczami militarnymi do kupienia będą, tak jak zwykle?
2: Tak, stoiska z rzeczami związanymi z wojskiem, ale i nie tylko, bo będą też i inne stoiska, ale głównie to tak można powiedzieć w 80% wszystko, co jest związane z wojskiem, czyli umundurowania, buty, czapki, gadżety różne. Stoisk zapowiedziało się dużo więcej niż w zeszłym roku.
3: Jakie pojazdy w tym roku, jaki sprzęt przyjedzie do Malechowa? Ilu zlotowiczów się spodziewacie, z jakich krajów?
2: Głównie to tak przewidujemy z Niemiec, bo się dużo osób zgłasza z Niemiec, chociaż wiemy już też, że tych zlotów w Polsce natworzyło się dosyć sporo, w wielu miejscach też się pomagałem. To się tak troszeczkę już rozproszyło. Tych uczestników jest mniej jak kiedyś, bo że był tylko jedyny zlot w Darłowie, ale będzie trochę z innych państw tutaj europejskich mają do nas dojechać. Głównie, tak jak mówiłem, Niemcy. Z atrakcji pojazdów gąsienicowych już zapowiedziało się 5 ATS-ów, czyli te pojazdy gąsienicowe, te kalateryjskie. Te pojazdy będą PTS-y, będą czołgi, no co prawda nasze, ale jeszcze dużo ciężarówek różnego rodzaju. Wprowadzamy nowe pojazdy, takie jak będzie pojazd Tempo, taki trzykołowy pojazd, chyba jest jedyny w Polsce, jak na tą chwilę wiem, który będzie brał udział w inscenizacji. Amerykański, taka można powiedzieć replika czołgu MOWAK, którym żołnierze uczyli się strzelania do takiego pojazdu, żeby powiedzmy koszta zminimalizować, to zrobili taki mini czołg. Będzie amfibia na kołach, która teraz będzie brała udział w inscenizacji. Także wiele pojazdów nowych będzie, na pewno.
3: Czy jakieś błotko macie po tych ostatnich opadach? Może się utrzyma? Czy planujecie takie bardzo spektakularne przejazdy właśnie przez wodę tymi pojazdami?
2: No właśnie, dobre pytanie. Generalnie na zlotach się mocno kurzy. W Darłowie się nie kurzyło, bo była tak naturalna woda podskórna gdzieś wychodziła. A my mamy też, co prawda, swój taki staw, z którego chcemy skierować wodę w jedno miejsce, żeby też było tego błota sporo. Robiliśmy tutaj teraz też takie testowanie pojazdów przed zlotem. To się okazuje, że te gąsienicowe bardzo mocno kurzą i przygotowujemy się też ze strażą pożarną, żeby zraszać tak teren, ale oprócz tego, żeby była właśnie taka niecka z wodą, gdzie pojazdy będą mogły pokonywać tą nieckę.
3: Jako że organizujesz zlot w Malechowie na swoim terenie, to też warto wspomnieć o tym, że ten teren to także jest muzeum takie militarne, bo tam sporo artefaktów, sporo sprzętu się znajduje i ci, co przyjadą na zlot, oprócz tych pojazdów, o których mówimy, będą mogli także pooglądać to, co jest w takiej stałej ekspozycji.
2: Tak, oczywiście. No to jest jeszcze dodatkowa atrakcja z tego względu, że jest na miejscu, bo jak miałem te zloty w innych miejscach, no to tych pojazdów wszystkich nie pokazywałem. A tutaj jest mój zbiór z 54 lata już kupowałem te pojazdy, zbierałem, kolekcjonowałem i to wszystko będzie można obejrzeć. A dodatkową taką, można powiedzieć, może i atrakcją nazwać to, że zamiast namiotu piwnego będzie hala 1200 metrów, w której będzie gastronomia,

0: Gdzie muzyka, całe oświetlenie, telebim i tam wieczorne zabawy będą właśnie w tej hali. Ze względu na to, jak kiedyś mieliśmy z autopsji takie doświadczenia, pogoda nam nie sprzyjała, czyli padał deszcz, to nie mieli się uczestnicy i zwiedzający gdzie podzieć, a w tej hali to tam około 1500 osób się może zmieścić, także to jest takim dodatkowym plusem. No poza tym właśnie w tej hali są regały, na których są motocykle, inne takie różne rzeczy historyczne, które będzie można w tym klimacie sobie siedzieć i oglądać.
1: Ale też poznać historię tych pojazdów, bo pewnie i ty, i część fachowców od militariów będziecie dostępni, w sensie jeśli ktoś chciałby na przykład dowiedzieć się czegoś więcej, to poopowiadacie.
0: Mamy tutaj zgłoszonych dwóch weteranów, którzy brali udział w różnych tam wojnach w okresie latach 90. i później. Oni będą opowiadali historię ze swojego życia właśnie tam na tych misjach. No i poza tym pasjonaci bardzo chętnie opowiadają o swoich pojazdach, bo z wielkim pietyzmem zostały te pojazdy odrestaurowane i chcą to przekazać. Wiem, że ja osobiście też, jak mnie ktoś pyta o pojazdy, to wszyscy widzą, że to jest z pasji się opowiada, że to nie jest taka regułka wyczytana z kartki czy z książki. Nie?
2: Przypomnijmy, 28. Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych w Malechowie od 2 do 5 lipca w Forcie Marian. A z organizatorem Marianem Laskowskim rozmawiał Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: W tym roku 35-lecie działalności obchodzi Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. To instytucja, która zajmuje się obsługą ubezpieczeń społecznych rolników indywidualnych i ich rodzin. Główne obszary działalności KRUS obejmują ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe, wypłacanie świadczeń, ubezpieczenia zdrowotne oraz działalność prewencyjną i rehabilitacyjną, między innymi organizowanie szkoleń z zakresu BHP w rolnictwie oraz turnusów rehabilitacyjnych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
4: Grzegorz Szajna, Zachodniopomorski KRUS. Na tą chwilę mamy zasięg wojewódzki, działamy poprzez 11 placówek i oddział regionalne. Zatrudnionych mamy 159 osób plus 22 lekarzy orzeczników. Zajmujemy się przede wszystkim zabezpieczeniem społecznym rolników. Po prostu naliczamy składki, pobieramy składki. No jak trzeba, to też je windykujemy w imieniu Skarbu Państwa. Wypłacamy emerytury wszystkim naszym emerytom, rencistom, też i sołtysom wypłacamy świadczenia. No jest sporo. Obsługujemy kombatantów. KRUS to też 22 państwa, do których wysyłamy emerytury. Także no jest co robić, ale KRUS to przede wszystkim ludzie. Mamy wspaniałą ekipę. Praktycznie jesteśmy we wszystkich 21 powiatach i 113 gminach, więc zasięg terytorialny jest duży. Obsługa przez jedną placówkę to minimum dwa powiaty, więc pracownicy mają co robić. To są tysiące wniosków miesięcznie. Też taka praca bezpośrednio z rolnikiem na polu, inspekcje. Jesteśmy jedyną instytucją, która nie karze rolnika, wręcz pomaga w najgorszych sytuacjach. Wypadki się niestety zdarzają. Rehabilitujemy poprzez centra rehabilitacji rolników na terenie zachodniopomorskiego. Mamy aż dwa takie centra. Jedno jest w Kołobrzegu, drugie w Świnoujściu. Bardzo dobrze wyposażone. Cały czas zachęcam rolników, żeby korzystali z tych sanatoriów, ponieważ no, zdrowie jest bardzo, bardzo ważne i też prewencja. No, w zeszłym roku mieliśmy dwa przypadki śmiertelne, że rolnik umarł na ciągniku, na maszynie rolniczej. Brak prewencji, brak profilaktyki zdrowotnej powoduje to, że no po prostu podczas pracy ludzie umierają. Ten wskaźnik i tak bardzo mocno spadł, ponieważ on bardzo duży był w setkach liczonych osób na województwie zachodniopomorskim na tą chwilę. W tym roku mamy 63 wypadki zgłoszone, czyli to jest około 6 na każdy 1000 ubezpieczonych, więc ten wskaźnik ciągle spada. Natomiast naszą wizją jest wizja zero, żeby tych wypadków było jak najmniej. Dlatego tych zadań prewencyjnych mamy dużo. To są tysiące szkoleń, które wykonujemy z rolnikami. Pracujemy też oddolnie z najmłodszymi dziećmi w szkołach, najczęściej w szkołach wiejskich, ale też od miejskich nie szkolimy tam, gdzie są rolnicy, tam gdzie rolnicy posyłają swoje dzieci. Prowadzimy też turnusy rehabilitacyjne dla dzieci. Wspaniała rzecz. Teraz akurat się nabory skończyły. 3 tygodnie wytchnienia tak naprawdę dla rodziców, bo zabieramy do dwóch naszych CRR-ów, jednego do Świnoujścia i do Jedlca dzieci, więc 3 tygodnie zaopiekowane dziecko przy okazji może głównie rehabilitacja, ale też ciekawe zajęcia pozalekcyjne, tak naprawdę na 100% na koszt KRUS-u. Zabieramy dziecko, odwozimy.
1: A ile macie rolników pod swoimi skrzydłami na obszarze waszego działania?
4: Wszystkich rolników jest 19 600 osób. No teraz się zaczynają zatrudnienia pomocników rolnika.
1: A to w związku z sezonem, tak? Wegetacyjnym.
4: Tak. W związku z sezonem, zaraz też w związku ze zbiorami. Wiadomo, że najwięcej jest potrzeba do zbioru tych borówek i tych

0: takich miękkich owoców.
1: Taki jakby główny szkielet to jest te 19600. Jest rok do roku zmniejszenie, natomiast to jest specyficzne województwo. Największe gospodarstwa w kraju są w województwie zachodniopomorskim. Nie ma większych. Województwo zachodniopomorskie też jest najmniej ludnym województwem. Całkiem inne województwo od innych. Można by porównać lekko tutaj może lubuskie.
2: Panie dyrektorze, no też wiem, że co roku ogłaszacie różne konkursy. Wspomniał pan o tym, że szkolicie dzieci i młodzież. Też wspomniał pan, że trochę mniej jest wypadków, no bo rzeczywiście kiedyś dzieci pomagały rodzicom bardzo często. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale nierzadko spotykało się na przykład ciągnik ciągnący pług, a za kierownicą siedział 10 czy 15-latek, który po prostu pomagał rodzicom w czasie prac polowych. Ale te konkursy, które organizujecie, też mają na celu przede wszystkim uczulenie dzieciaków na niebezpieczeństwa, które czyhają na rolników i w ogóle przy uprawie, przy hodowli i tak dalej, i tak dalej.
1: Poprzez dzieci nie tylko chcemy działać i na same ten narybek, to jakby ma podwójne działanie, bo te nasze konkursy, które prowadzimy, to są te wioski bez troski, rymowanka, malowanka, te hulajnogi, które obecnie trwają. To są konkursy, które mają też poprzez dzieci działać na dorosłych. Tak samo na przykład ten schemat jest wykorzystywany w ekologii. Jak dziecko się czegoś nauczy, to później tato, mamo, nie rób tak, bo tak nie powinno być. I my chcemy właśnie ten schemat wykorzystać do tego, żeby to bezpieczeństwo na wsi było jeszcze większe. Oczywiście najważniejsze jest bezpieczeństwo tych dzieci. Na szczęście tych wypadków jest coraz mniej i ta świadomość jest dosyć wysoka w województwie zachodniopomorskim. I faktycznie tych dzieci się nie wykorzystuje do tej pracy poniżej 16 roku życia, a jak już to po prostu takie, która nie jest związana z wysokością, bo niestety upadki to jest 43% w naszym województwie wszystkich wypadków.

SOKA w województwie zachodniopomorskim i faktycznie tych dzieci się nie wykorzystuje do tej pracy poniżej 16 roku życia, a jak już to po prostu takie, która nie jest związana z wysokością, bo niestety upadki to jest 43% w naszym województwie wszystkich wypadków.

0: Grzegorzem Hejno rozmawiał Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Trwa nabór dla osób fizycznych na dofinansowanie w programie Mikroretencja. Do wzięcia 8 tysięcy złotych. Program zwiększy retencję przy budynkach jednorodzinnych i przyczyni się do ochrony lokalnych zasobów wodnych. W konsekwencji wpłynie na łagodzenie skutków suszy oraz przeciwdziałanie podtopieniom.
2: Waldemar Miśko, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. No jak sama nazwa mówi, chodzi o retencjonowanie wody opadowej w takiej skali mikro, czyli na swoich jednorodzinnych działkach wokół budynków jednorodzinnych. To polega na tym, że to dofinansowanie stanowi 90% wartości inwestycji, nie więcej jak 8 tysięcy złotych. I w ramach tych zadań realizowanych na danej działce gromadzimy wodę w zbiorniku, który musi mieć pojemność nie mniej jak 2 metry sześcienne. Oczywiście do tego dochodzi cała instalacja doprowadzająca. Tam oczywiście też może być pompa, która później tą wodę zagospodaruje choćby do podlewania trawy czy do podlewania ogródków warzywnych, ale takie systemy jak rozsączanie tej wody opadowej na terenie działki, żeby ona się nie wydostawała, też są kwalifikowanym kosztem, ale można również na przykład wykonać oczko wodne i to też jest koszt kwalifikowany. To jest taki program polegający na refundacji, to znaczy nie składa się wniosków o dofinansowanie, później jeszcze raz papiery rozliczające, wniosek o płatność. Będziemy przyjmować te wnioski, w których inwestycje zostały już wykonane. Ten okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się 1 lipca 2024 roku, więc dosyć wcześnie, więc każdy, kto w tym czasie wykonał taką instalację, może złożyć wniosek. Ważne też jest, że te wnioski są przyjmowane elektronicznie w generatorze wniosków, czyli nie trzeba tu przyjeżdżać, nie trzeba tracić czasu na to, można usiąść przed komputerem i taki wniosek złożyć.
3: To już jest kolejna chyba edycja tego programu, inny rodzaj tego programu, ale wiem, że była możliwość dofinansowania właśnie takich inwestycji małej retencji. Czy cieszyły się te wcześniejsze działania popularnością wśród ludzi?
2: Były te programy, trochę inaczej się nazywały we wcześniejszych latach. Stąd ta kontynuacja, tak? Dlatego, że ten program cieszył się właśnie dużą popularnością w tych poprzednich edycjach w naszym województwie. My ogarnęliśmy około 2000 wniosków. W tej edycji mamy do dyspozycji kwotę 5 100 000 zł, zaplanowane na dzisiaj na 2 lata, ale mam wrażenie, że rozejdzie się szybciej, ale gdyby przyjąć, że każdy wniosek będzie na kwotę maksymalną, czyli 8 tysięcy, to my jesteśmy w stanie przyznać dofinansowanie dla około 670 beneficjentów. To pokazuje też skalę tego, tak? Było wcześniej 2, ale zdaje się przez 2 lata, teraz mamy te 670. Zakładam, że w ciągu roku ta kwota się rozejdzie, no i będziemy liczyli też na to, że pojawią się kolejne środki na to, żeby ten program kontynuować, bo tak jak zauważyliśmy wszyscy, cieszy się dużą popularnością.
3: Dlaczego tak ważne jest zbieranie deszczówki?
2: Ja ostatnio mówię wprost i wobec wszystkich powszechnie, że woda za chwilę będzie droga jak ropa, a być może droga jak złoto. No widzimy, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, w naszym regionie, ale w całej Europie, prawdopodobnie również na całym świecie. Zasoby wody nam się kurczą. Zasoby ropy się kurczą, ale zasoby wody też i to postępuje w zatrważającym tempie, więc dzisiaj każde działanie, czy to w takiej mikroskali, o której tutaj mówimy, ale też w większej skali, bo też chcę powiedzieć, że został ogłoszony nabór z programu Fenix, to są setki milionów złotych w całej Polsce, na takie działania, które tą wodę będą zatrzymywały, działania, które będą udrażniały na przykład starorzecza, odtwarzały albo tworzyły nowe tereny podmokłe, w których ta woda nie będzie szybko spływać do odbiorników typu rzeka, a w konsekwencji do morza, tylko jednak dłużej w tym gruncie i w tym środowisku pozostanie. I też zachęcam dzisiaj gminy do tego, żeby takie wnioski przygotowywać, żeby się tym zainteresować. Myśmy oczywiście też wysłali pisma do wszystkich samorządów w naszym województwie, dlatego że być może to nie jest taki priorytetowy kierunek działania danej gminy, tak? Bo są ważne rzeczy typu drogi, chodniki, w niektórych kanalizacje, wodociągi, czy inwestycje związane choćby z termomodernizacją.
3: Ale w tych wodociągach musi coś płynąć.
2: Zachęcam gminy dlatego, ponieważ mimo tego, że to nie jest być może priorytetowa inwestycja, ale my jesteśmy w stanie zapewnić 100% finansowania, dlatego że 79 środków potencjalnie może pochodzić z tego programu Fenix, a ten wkład własny my zapewniamy jako Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
3: To tylko brać i korzystać.
2: Jak najbardziej, dlatego jeszcze raz zachęcam i apeluję, żeby takie projekty zgłaszać, nawet jeżeli nie zdążymy w tym naborze, bo nie mamy określonych dokumentów formalnych. formalnych, żeby do tego konkursu przystąpić, to warto zacząć je przygotowywać. To naprawdę

0: Nie jest duży koszt, a mając w perspektywie 100% finansowanie, ja jako stary stażer i były samorządowiec nie wahałbym się ani chwili.
1: Więcej informacji można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a tematem zainteresował się Marcin Kieca.
2: SK Koszalin.
1: Nowe mieszkania wspomagane zostały oficjalnie otwarte w Koszalinie. Lokale mają na celu naukę samodzielności i wsparcie w codziennym funkcjonowaniu pod okiem specjalistów. Przeznaczone są głównie dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Kolejne takie mieszkanie zostało oddane do użytku w kamienicy przy ulicy Niepodległości 11.
3: Bogumiła Szczepanik, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Gmina miasta Koszalin pozyskała środki na wyposażenie i prowadzenie mieszkań wspomaganych w Koszalinie. Są to pierwsze mieszkania prowadzone przez gminę miasta Koszalin. W Koszalinie są inne mieszkania wspomagane, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Natomiast jeżeli chodzi o gminę, to są pierwsze mieszkania. Środki, które pozyskał prezydent, to jest 1,5 miliona na wyposażenie i prowadzenie tych mieszkań do końca grudnia 2027 roku. W tym oczywiście to przejdzie na finansowanie gminy, bądź będziemy pozyskiwać kolejne środki. Mieszkania są niezbędne, są 3 na razie dla 5 osób. Są 2 kawalerki po jednej osobie i 1 mieszkanie dla 3 osób. W tym momencie 2 mieszkania już są zajęte, czyli w mieszkaniu, gdzie to mieszkanie dla kilku osób, dla 3 już mieszkają panowie i 1 kawalerka już pani mieszka. Zostało nam jeszcze 1 mieszkanie wolne na dziś, natomiast toczy się już postępowanie administracyjne w celu udzielenia wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego. Mieszkania są konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale

konieczne i niezbędne. Zmienia się w ogóle system pomocy społecznej, zmienia się ustawa o pomocy społecznej, zmienia się w ogóle podejście do zaopiekowania się osobami, które wymagają wsparcia osób innych, niekoniecznie całodobowych w DPS-ie, ale tak.

0: Chodzi pracownik socjalny, gdzie jest pomoc opiekunki, gdzie jest osoba zaopiekowana i w naszym takim stałym monitoringu. To jest takie przejście do domu pomocy społecznej, ale niekoniecznie, bo być może osoba na tyle dojdzie do swojego stanu zdrowia pozwalającego na powrót do swojego mieszkania, że będzie mogła wrócić. Także to mieszkanie przejściowe, natomiast niekoniecznie kończące etap swojego życia w domu pomocy społecznej.
1: Czy długo będą mieszkać ci mieszkańcy?
0: Są to czasowe decyzje administracyjne na pobyt czasowy w zależności od potrzeb, tak? Jeżeli widzimy, że osoba nadal wymaga wsparcia w postaci mieszkania wspomaganego, taka decyzja będzie przedłużana. Natomiast jeżeli zauważymy pogarszający się stan zdrowia, wówczas będziemy już kierować osoby do domu pomocy społecznej.
1: Ale to co powiedzmy, od 2 miesięcy do pół roku, czy jeszcze dłużej może to być?
0: Może być na 2 lata, może być na więcej, może być na pół roku. W zależności też od stanu fizycznego i zdrowotnego osoby, która wnioskuje o takie mieszkanie wspomagane.
1: Bo to jest tak, że te osoby, powiedzmy, no już te, które mieszkają, to mieszkają, ale te, które trafią do tego akurat mieszkania, mieszkają w swoich mieszkaniach, tak? Ale ich warunki, ich stan zdrowia, no nie pozwala na to, żeby komfortowo tam przebywać i stąd potrzeba takich mieszkań.
0: Dokładnie, a ponadto nawet jak przebywały w swoich mieszkaniach i były zaopiekowane przez rodziny, a te rodziny stały się oczywiście z wiekiem czasu już na tyle niewydolne, że nie mogą zaopiekować się daną osobą, na przykład z niepełnosprawnościami, więc takie mieszkanie jest konieczne.
1: Jak są wyposażone te mieszkania?
0: Standardowo, ale że tak powiem z podwyższonym poziomem, standardem, a mianowicie każdy ma łazienkę, każde jest mieszkanie dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każde ma z dostępnością, czyli pełna też, żeby wejście, ponadto kuchnia wyposażona, pokój. Oczywiście potrzeby też pierwsze, czyli ręczniki, środki czystości, wyposażenie kuchni, wszystko co trzeba do zamieszkania.
1: I telewizor na ścianie.
0: I telewizor, i pralka, i środki czystości, właśnie środki do prania, wszystko jest zabezpieczone. I na czas pobytu w tych mieszkaniach do 31 grudnia 2027 roku, czyli na czas trwania projektu, pobyt jest bezpłatny. Potem zobaczymy, jeżeli uzyskamy kolejne środki, bo będziemy aplikować o kolejne środki, o rozwój mieszkalnictwa wspomaganego w mieście Koszalin, w zależności jakimi będziemy środkami dysponować, takie będą bądź odpłatności, bądź zwolnienia z odpłatności.
1: No właśnie, bo to w zasadzie można powiedzieć pierwsze koty za płoty, jeśli chodzi o gminę miasto Koszalin, ale no, pewnie potrzeb jest dużo więcej i przydałoby się więcej takich mieszkań.
0: A ponadto zmienia się ustawa o pomocy społecznej i domy pomocy społecznej jako instytucje całodobowego zabezpieczenia osób mają być tym ostatecznym miejscem na pobyt osoby. Państwo polskie będzie finansowało, ale też, że tak powiem, wspomagało gminy w rozwoju właśnie mieszkań wspomaganych, więc jeżeli mamy do tego podchodzić zgodnie z ustawą i, no i rzeczywiście z potrzebami, to będziemy rozwijać mieszkalnictwo wspomagane.
1: I jeszcze na koniec, kto może się ubiegać o takie mieszkanie? Jakie warunki trzeba spełnić?
0: Przede wszystkim osoba pełnoletnia. No to ona musi zdecydować, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie radzi sobie w podstawowych obowiązkach dziennych, ale nie wymaga całodobowych usług opiekuńczych, tak? Czyli jest w stanie przy pomocy opiekuna funkcjonować częściowo samodzielnie, bądź częściowo właśnie przy pomocy opiekuna, ale nie całodobowych usług.
1: I co, jest kolejka takich osób?
0: Ponieważ to są nowe mieszkania, to jest właśnie dzisiaj jest otwarcie tych mieszkań, mimo że tam 3 osoby już mieszkają, to okaże się na pewno, jeżeli chodzi o miasto 100-tysięczne, że takich potrzeb będzie więcej.
2: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W roku 2025 udało się pozyskać z funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego ponad 1,5 miliona złotych, co pozwoliło wyremontować gruntownie i wyposażyć 3 mieszkania, w których zamieszka 5 osób, takich, które wymagają wsparcia.

0: Treningowej wspomagane na przykład przy ulicach Grunwaldzkiej czy Budowniczych prowadzone są także w ramach lokalnych projektów aktywizacyjnych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
1: SK Koszalin.
0: Na rynku staromiejskim w Koszalinie można oglądać wystawę plenerową. Przybliża losy pilotów, mechaników oraz personelu lotniczego walczącego na różnych frontach II wojny światowej.
2: Na wystawę składa się 8 kubików ekspozycyjnych, które obejmują łącznie 24 plansze. Blisko 200 fotografii ilustrują i przybliżają wysiłek polskiego lotnictwa wojskowego i później polskich sił lotniczych odtwarzanych u boku aliantów.
0: Mówił Marcin Frycz ze szczecińskiego IP. Wystawa na rynku w Koszalinie dostępna będzie do połowy lipca, albo dłużej. A teraz o 18. edycji Regenwalde Festival. To 2 dni muzyki w wyjątkowych okolicznościach portu w Darłówku, o programie Robert Gorgol.
3: Termin 7-8 sierpnia, będzie m.in. Abrada, będzie Maleo, Reggae Rockers, który będzie miał swoje 40-lecie na scenie, będzie Farbenlere.
0: W programie Regenwalde Festival też m.in. uliczne warsztaty bębniarskie i parada bębniarzy.
1: Koszalinie.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie. Numer 1 w Koszalinie.

Ama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: I po reklamie.

0: wsteczny jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: I po reklamie.

0: Nie jest zarogiem. Jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio Esia.

bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Radio S. Radio SK.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.